Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej. Od życia biorę garść

0: Jesteś jak słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.

0: piątek, 25 dzień września, jest 6 w Radiu Gra. Czas na pierwsze dziś informacje.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, o czym mówiliśmy w czwartek.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: To ważny dzień dla Bielaw i Grębocina, przekonywali w Urzędzie Miasta. Podpisano umowę na budowę Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy Szczecińskiej. Nowoczesny obiekt połączy funkcje społeczne, edukacyjne, opiekuńcze i zdrowotne. Tak chcieli mieszkańcy, mówi wiceprezydentka Torunia Dagmara Zielińska.
3: Faktycznie te funkcje są funkcjami określonymi przez mieszkańców, czyli dzienny dom pobytu dla co najmniej 30 seniorów. Wiemy już, że trochę będą się zmieniały wytyczne, być może nawet 35 seniorów będzie miało tutaj taki swój codzienny pobyt. Będzie również placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Myślę, że z pobliskiej szkoły na pewno będą dzieci chętnie korzystały. Widzimy, jak ta placówka przy ulicy Olsztyńskiej się rozwija, gdzie dzieciaki też inicjują wiele fajnych rzeczy i tak naprawdę scalają to lokalne społeczeństwo. Wspólna przestrzeń zagospodarowana dla mieszkańców, tak? Duża sala wielofunkcyjna, przestronna, z możliwością wydzielenia też miejsca, w którym ewentualnie może będzie podać posiłki. My docelowo planujemy, że operatorem tego budynku będzie Toruńskie Centrum Usług Społecznych, które będzie prowadziło dzienny dom pobytu i placówkę wsparcia dziennego, a jednocześnie będzie udostępniało Państwu tą przestrzeń wspólną. Budynek jest tak zaprojektowany, żeby było połączenie wszystkich tych funkcji, ale jednocześnie też, żeby zapewnić taką przestrzeń i dla dziennego domu, i placówki wsparcia dziennego, kiedy każda z tych grup będzie potrzebowała przestrzeni dla siebie.
1: Teren ma być ogólnodostępny dla mieszkańców Torunia.
3: Teren wokół tego budynku również będzie przyjemny, zagospodarowany, bez ogrodzenia, tak żeby był ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. Zapewnimy w pełni wyposażone pomieszczenia. W wszystkich elementach również będziemy rozmawiali z mieszkańcami, tak jak oczywiście dzienny dom czy placówka wsparcia dziennego, one mają już wytyczne ustawowe, natomiast do tego wielofunkcyjnego pomieszczenia będziemy jeszcze rozmawiać z mieszkańcami, co przydało się na osiedlu, co możemy jeszcze zakupić, tak żeby w tym pomieszczeniu było dostępne. Jeżeli chodzi o przestrzeń dookoła, to tak jak rozmawialiśmy z mieszkańcami, tyle zieleni, ile udało nam się zachować, zachowujemy. Mała architektura również się pojawi, miejsca parkingowe wydzielone też zgodnie z projektem.
1: Jaka jest specyfikacja nowego budynku przy ulicy Szczecińskiej 13 w Toruniu? O tym mówi dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta Łukasz Niewiadomski.
4: Obiekt parterowy w technologii takiej tradycyjnej murowanej, 905 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, wszystkie funkcje jednocześnie połączone, ale również mogą pełnić funkcję takiego niezależnego. Każda może funkcjonować bez patrzenia na drugą. Na tym nam przede wszystkim też zależało. Przesklenia mamy duże, staraliśmy się też wpuścić tam dużo światła, szczególnie tej w sali właśnie największej powierzchni, ale tak naprawdę tam doszliśmy nawet do 120 metrów kwadratowych. Przy założeniu, że możemy ją podzielić też ścianą mobilną, więc zależnie od potrzeb, tak jak będzie potrzeba, będziemy mogli tą salą dysponować. No ze swojej strony, że tak powiem, deklarujemy pełną współpracę z wykonawcą. Jesteśmy do dyspozycji, będziemy na bieżąco, że tak powiem, się udzielać. Liczymy na to, że faktycznie do robót przystąpimy jak najsprawniej.
1: Budowa centrum przy Szczecińskiej potrwa 12 miesięcy. Zakończenie planowane jest do połowy listopada 2027, a otwarcie na początku 2028 roku. To pierwsze z dwóch takich centrów w Toruniu, drugie powstanie przy ulicy Heweliusza.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: 31 tysięcy kandydatów aplikowało na studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Trwają przygotowania do startu nowego roku akademickiego. Największym zainteresowaniem na toruńskim kampusie cieszą się prawo i psychologia. Studiować na UMKA w Toruniu i Bydgoszczy chciało w sumie o ponad 7 tysięcy osób więcej niż rok temu.
5: To wynika przede wszystkim z wyżki. Po prostu nałożyły się roczniki szkolne i jest po prostu więcej abiturientów w tym roku. Oczywiście my mamy też studentów, którzy przychodzą na drugi stopień, czyli takich, którzy już ukończyli licencjat i oni często bronią się we wrześniu, dlatego mamy tak zwane drugie nabory i z drugich naborów jeszcze wyników nie mamy, jeszcze jest czas na składanie dokumentów, będziemy wiedzieli tak faktycznie na początku października, gdy studenci odbiorą legitymację. Natomiast zwyżka jest znacząca, liczymy, że większość z nich zostanie u nas.
6: Jakie są najbardziej popularne kierunki?
5: Najbardziej popularne kierunki to już od lat, jeżeli chodzi o kolegium medyczne, medicum to jest wydział lekarski, tam jest kierunek lekarsko-dentystyczny, 44 osoby na miejsce, to naprawdę duża konkurencja. Później kierunek lekarski, również pielęgniarstwo cieszy się dużą popularnością, ale co w Toruniu? W Toruniu oczywiście od lat psychologia, a także jeszcze, od jeszcze dawniej to jest prawo. Także to są te kierunki najbardziej popularne, natomiast oferta jest znacznie szersza. Myślimy jeszcze, że będą nabory również te półsemestralne, czyli tak zwane zimowe.
1: Tłumaczył Patryk Tomaszewski, rzecznik UMK w Toruniu. Nadchodzący rok akademicki upłynie pod znakiem remontów. Modernizowane są Biblioteka Główna i budynek rektoratu. Trwają także ostatnie prace na wydziałach. Oficjalna immatrykulacja odbędzie się 1 października.
5: Zapraszamy wszystkich na aulę. Są to uroczystości podniosłe, szczególnie pierwszy rok. Pamiętajcie jednak, studenci pierwszego roku, że również macie immatrykulację na swoich rodzimych wydziałach, więc nie zapominajcie, żeby być tam, zapoznać się z władzami wydziałowymi i tam też dowiecie się o samorządzie studenckim oraz o tym, jak zapisywać się chociażby na zajęcia. Ten rok akademicki przyniesie sporo dla nas logistycznych remontów. Przede wszystkim liczymy, że już biblioteka w końcu ruszy.
1: Na UMK w Toruniu przed 1 października układają także nowe plany zajęć.
5: Tak, żeby studenci byli zadowoleni. Teraz tak staramy się budować te plany, żeby studenci kończyli zajęcia dość szybko i mieli mało okienek. Kiedyś były często tak, że były zajęcia, potem przerwa, ale również chcemy tak budować, żeby studenci mogli mieć jakiś dzień wolny, bo wiemy, że znaczna część z nich pracuje, jest odpis od ZUS-u, więc są to pracownicy poszukiwani na rynku toruńskim, a tak poza tym widzimy, ci, którzy przyjdą, że słychać, może malowań nie słychać, ale słychać jakieś tam odkurzacze. Są wielkie porządki przed rozpoczęciem roku, podobnie jak przed 1 września w szkołach, czyli odnowienia.
1: Z rzecznikiem UMK Patrykiem Tomaszewskim rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Koszykarki z Torunia szykują się do nowego sezonu. Klub Energa nie ukrywa, że ze względu na ograniczony budżet nie może sobie pozwolić na największe gwiazdy ligi, ale celem są co najmniej play-offy. W naszym studiu gościła Katarzynka Łucjak-Rządziela.
6: Dzięki trzem sparingom, które rozegrałyśmy, to zgrywamy się coraz bardziej. Jeden zakończył się remisem, a dwa wygrane. Z remisem z Bydgoszczą i wygrane niewiele, ale udało się wyciągnąć zwycięstwo z Warszawą i z zespołem z Herne, z niemieckim zespołem. Skupiamy się głównie na szybkim ataku i na tym, żeby jak najlepiej bronić i z tego mieć łatwe akcje, żeby nie ustawiać jak najmniej ustawionej koszykówki grać i myślę, że na tym głównie będziemy się skupiać w dalszej części sezonu i to, że tak powiem, szlifować.
1: Przed sezonem rozmawialiśmy także z inną zawodniczką Energii Toruń, Eweliną Śmiałek.
7: Na ten moment wszystkie zawodniczki myślę, że zaklimatyzowały się dobrze w tej drużynie, że żadna nie może powiedzieć, że czuje się w niej źle lub nie jest wykorzystywana, jednak cały czas właśnie uczymy się siebie i tego, jakie role pełnimy na boisku i to, jak zachowujemy się w danych sytuacjach, ale rozumiemy się dobrze i myślę, że będzie tylko lepiej. Myślę, że takim wzmocnieniem, a na pewno zawodniczką w takim kanonie, której chyba nie mieliśmy jeszcze w Toruniu, jest właśnie Eli Pinzan, Włoszka, która jest rozgrywającą i która widzi na boisku praktycznie wszystko. Nam czasami wydaje się, że ona kozłuje w drugą stronę głową odwróconą, a jest w stanie zobaczyć dziewczynę w kornerze, która jest sama i podać idealnie. Także naprawdę wszystkie byłyśmy w szoku, że takie podania też dochodzą i też przede wszystkim, że ona jest w stanie to wszystko zauważyć. W tym roku liczę na to, że walczy sobie miejsce w tej rotacji podkoszowej, żeby być na stałe ważnym ogniwem w tym zespole. Na to liczę, na to pracowałam też w off-seasonie. Skupiłam się przede wszystkim, żeby wzmocnić się siłowo.
1: Najbliższy mecz, ten rozpoczynający sezon, to będą wyjazdowe derby z Artego Bydgoszcz. Spotkanie w najbliższą sobotę.
7: Zawsze na derby myślę, że te emocje są spore. Wiadomo, no w jednym województwie praktycznie Toruń i Bydgoszcz, odwieczna wojna właściwie. Także myślę, że na tych derbach jeszcze to jest pierwszy mecz wyjazdowy. Na pewno będzie sporo emocji. Zachęcamy wszystkich kibiców, żeby przyjechali z nami, pomogli nam trochę, bo wiadomo, na nie swojej hali, na wyjeździe zawsze jest nieco trudniej.
6: Myślę, że właśnie większe emocje są z powodu pierwszego meczu w sezonie, ponieważ no, ja tak oryginalnie to z Torunia nie jestem, więc aż tak bardzo nie odczułam tej rywalizacji. Myślę, że kibice bardziej to czują niż właśnie cały zespół, który tylko jest naprawdę, większość jest przyjazna na jeden sezon. No ja trzeci, ale nadal myślę, że kibice dużo, dużo więcej emocji związanych z tym mają. I myślę, że fajnie by było powalczyć jak najlepiej w tym meczu, żeby pokazać się jak najlepszej strony właśnie na początek sezonu i że wszystko pójdzie zgodnie z planem i po naszej myśli.
1: A pierwszy ligowy mecz w Toruniu odbędzie się 3 października. To będzie spotkanie Energa Toruń kontra Zagłębie Sosnowiec.
8: Rozglądamy się w piątkowych prognozach pogody. Jaki to będzie początek weekendu w Toruniu? No niestety dość pochmurny. Prawdopodobnie popada jeszcze przed południem. Przez cały dzień musimy spodziewać się zachmurzenia oraz drobnych szans na przejaśnienia po południu. Na termometrach około 10 stopni o poranku, później maksymalnie do 15-16 stopni w ciągu dnia.
0: Nasz ulubiony dzień tygodnia. Podejrzewamy, że wasz również. Piątek, piąteczek.
8: Uśmiechamy się do was, wy też uśmiechnijcie się do nas, do swojego radyjka w samochodzie. No i spędźcie z nami.
0: Albo w łazience.
8: Miło ten poranek, tak, w łazience.
0: Pod prysznicem ludzie czasami mają.
8: Wyobraziłam to sobie.
0: Naprzeciwko toalety, na pralce stoi tak, radyjko.
8: Tak. Pozdrawiamy, gdziekolwiek jesteśmy. Oliwia Ciszewska.
0: Piotr Olszowski. To my, z radyjka.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

Radio Gra. Hity pełne energii. You can't touch this.

0: Rano i dobrze, dobra piątkowa pobudka na tej fali na 88,8 FM. Weekend przed nami, jeszcze wrześniowy, ale to ostatni z tych wrześniowych i my zaglądamy już teraz do kalendarza. Dziś Aurelia i Kleofas. Jakże piękne, dźwięczne imię obchodzą te osoby imieniny po prostu.
1: Oczywiście. Dzisiaj. Wszystkiego najlepszego. Mamy także święta nietypowe. Dzień budowlańca.
0: O, jak ładnie.
1: Warto sobie możemy coś zbudować.
0: Chociaż piątki na budowie są specyficzne. Ta robota jakoś nie idzie. Pozdrawiamy w ogóle wszystkich na budowie.
1: Ale zawsze jest dużo uśmiechu.
0: Oj,
1: no,
0: tak.
1: Mamy także Światowy Dzień Farmaceuty.
0: I tutaj, żeby roboty było z jednej strony jak najmniej, no bo skoro ktoś idzie do farmaceuty, to znaczy, że ze zdrowiem prawdopodobnie mogłoby być lepiej. A z drugiej strony, no jednak dobrze, żeby farmaceuci jakąś pracę mieli.
1: To polecamy taką wizytę u farmaceuty...
0: Na pogaduchy.
1: Po witaminki.
0: Albo tak.
1: Na wzmocnienie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
7: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
8: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Czytamy, bo kochamy.
10: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
11: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
10: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
12: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
13: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
14: Zapraszamy do salonu Toyota Pewne Auto Bednarscy. Łysomice koło Torunia, ulica Gdańska 6.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
15: W czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
18: Trwa kolejna edycja plebiscytu Cuda Polski 2026, organizowanego przez National Geographic Traveler. Do 13 października zagłosuj na perły turystyczne Kujawsko-Pomorskiego, zespół tężni i warzelni soli w Ciechocinku, dom legend toruńskich w Toruniu oraz Mysia Wieża i jezioro Gopło w Kruszwicy. Zwycięzców poznamy 14 października. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
19: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
20: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM i do grania na pewno wrócimy, ale dobrze to grało wczoraj również na sesji Rady Miasta, bo to czwartek taki był specyficzny w Toruniu. Nie wszyscy mieszkańcy naszego miasta mają świadomość z tego, że wczoraj były podejmowane decyzje i dyskusje na bardzo ważne tematy związane z kluczowymi kwestiami związanymi z funkcjonowaniem naszego miasta. Na przykład?
1: Nowa choinka na święta.
0: Tak.
1: Będzie choinka znowu na rynku staromiejskim. Cieszymy się. No, ale niestety nie będzie ona żywa, tylko sztuczna.
0: A dlaczego niestety? Dlaczego drzewko dzięki temu będzie sobie dalej rosło w lesie, a choinka posłuży nam podobno nawet na 10 lat, tak urzędnicy powiedzieli.
1: No, ale teraz jest dyskusja na temat tego, czy to będzie chińska choinka, czy może polska.
0: No, niby rzecznik prezydenta, pan Marcin Centkowski, powiedział, że nas temu nie będzie jednak.
1: Od polskich producentów podobno ma być.
0: Mamy tylko nadzieję, że polscy producenci nie zamówili jej z temu, bo wtedy okaże się, że przepłaciliśmy prowizję. We'll be right back.

0: Armin van Buuren, Everlasting w Radiu gra na 88,8 FM. Dużo energii w tym numerze o poranku.
1: No i ja dołożę jeszcze trochę tej energii, ponieważ będzie Rick Astley na naszej antenie. Tak, trochę sobie potańczymy. Jeszcze przed siódmą. Radio

0: Polaków i pomoże to szansa na rozwój firmy za granicą?
1: A co ten projekt oferuje?
0: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
1: Gdzie dowiem się więcej?
0: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
1: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
9: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
10: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
11: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i koców dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na chkometa.pl.
12: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje, dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
14: Rozglądamy się w piątkowych prognozach pogody. Jaki to będzie początek weekendu w Toruniu? No niestety dość pochmurny. Prawdopodobnie popada. Jeszcze przed południem, przez cały dzień musimy spodziewać się zachmurzenia oraz drobnych szans na przejaśnienia po południu. Na termometrach około 10 stopni o poranku, później maksymalnie do 15-16 stopni w ciągu dnia.

0: Coraz bliżej 7 na zegarze, o pełnej oczywiście kolejne informacje, te najważniejsze dla Torunia, dla całego regionu, dla kraju i dla świata. Ale wracając jednak ze świata do Torunia, to jednym z ważniejszych sportowych tematów ten weekend będzie oczywiście Speedway Grand Prix, które już jutro na toruńskiej motoarenie. Ty się szykujesz? Ty się zbierasz jakoś? Będziesz krzyczała?
1: Ja się nie muszę nawet mocno szykować, ja mieszkam niedaleko, to ja mogę sobie na piechotę przejść spacerkiem.
0: A ty możesz na balkon wyjść i posłuchać.
1: Owszem,
0: a obraz
1: owszem.
0: Sobie wrzucić w telewizorze.
1: I od razu też mówię, będą dodatkowe kursy MZK. Więc nie trzeba jechać samochodem. Tak. Można się zaprzyjaźnić z kimś w autobusie albo tramwaju.
0: Jak ktoś będzie jechał do pobliskiego, no nie wiem, na stację paliw albo marketu budowlanego, no to będzie mógł sobie pojechać autobusem, bo więcej ich będzie jechało.

0: Rano i dobrze w radiu gra. Dziś już nie robimy sobie tylu zdjęć pięknej panoramy miasta i wschodzącego słońca jak wczoraj, ale wy możecie wrzucić swoje po prostu na naszego fejsika na przykład, albo na Instagram, albo wysłać nam na privie, proszę bardzo,
1: jaki macie piękny
0: widok o poranku.
1: Zawsze codziennie możecie pisać do nas, no i wysyłać swoje piękne widoczki, bo o poranku zawsze świat się wydaje piękniejszy.
0: Cokolwiek teraz widzicie, na cokolwiek teraz patrzycie, jeśli tylko to nadaje się do tego, żeby pokazać to światu albo nam, bo to jest dosyć ważne akurat. To jest, nie wolno o tym zapomnieć, nie, nie. Pozdrawiam wszystkich w łazienkach i gdziekolwiek jesteście. No to podeślijcie nam takie zdjęcie, bardzo chętnie się tym podzielimy i się z tego ucieszymy. A za chwilę u nas wiadomości w raporcie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
7: Jak zakupy nie tylko na

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
7: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
6: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
7: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
6: O, to mi się podoba.
7: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
6: No to jedziemy.
7: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Cerrat, Roka, Emporia, Ercado.
8: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Na grzyby, na piknik na Barbarce. W niedzielę 27 września od 14 do 17 zapraszamy do Osady Leśnej na piknik. W programie grzybowe ciekawostki, warsztaty, rodzinne gry i zabawy, kiermasz rękodzieła i wyrobów lokalnych, a także teatr dla dzieci i muzyka na żywo. Wstęp wolny. Zabierzcie bliskich. Do zobaczenia. Wydarzenie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan. Po reklamie.
1: Piątek w kalendarzu, 25 września. Jest siódma. Czas na raport.
2: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Nasz serwis zaczynamy od informacji spod toruńskiej gminy Zławieś Wielka. Wczoraj po południu wydano komunikat dotyczący wykrycia bakterii z grupy coli w wodzie w 6 sołectwach na terenie gminy. Woda jest niezdatna do spożycia przez ludzi do czasu odwołania komunikatu przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Sytuacja dotyczy następujących miejscowości: Błotka, Cegielnik, Czarne Błoto, Górsk, Przysiek, Rozgarty i Stary Toruń. Ta woda może być wykorzystywana jedynie do spłukiwania toalet, informuje gmina. Dzisiaj na jej terenie ponownie pojawi się beczkowóz toruńskich wodociągów z wodą pitną. Będzie kursował od 8 do 13.15. Harmonogram znajdziecie na stronie zławieźwielka.pl.
3: To są wiadomości Radia Gra.
2: Most Zachodni budzi potężne emocje. Jesteśmy na półmetku konsultacji społecznych dotyczących nowej przeprawy, która ma połączyć plac Skalskiego w Toruniu z Małą Nieszawką po drugiej stronie Wisły. To w Małej Nieszawce odbyło się drugie z czterech spotkań urzędników i projektantów z mieszkańcami. Ci ostatni zdecydowanie sprzeciwiają się inwestycji w tym kształcie i w tym miejscu.
4: Ta droga według tych wariantów przechodzi w okolicach 50-70 metrów od mojego domu. Hałas, widok znika, ekrany się pojawiają zamiast łąki. Absolutnie mi się to nie podoba. Już nie mówię o kwestiach w trakcie budowy, co to będzie miało, jaki wpływ na mój dom. No, jestem wyjątkowy w jednej sytuacji, bo naprawdę ta droga przechodzi ode mnie w jednym albo w drugim wariancie, dosłownie w jednym jest gdzieś tam 70 metrów, drugi może ze 100 metrów.
5: Mieszkańcy Małej Nieszawki nie chcą żadnego mostu na swoim terenie.
6: Dlaczego?
5: Nie jest to dla nas w żaden sposób korzystne. Nie mamy z tego żadnych zysków, mamy sobie straty. Obawiamy się o nasze dzieci, o nasze działki, o wartość tych działek, o przyrodę, o wszystko. Proszę pana, naturalną koleją rzeczy jest, żeby zapytać, co uważamy, a mamy odczucie, że wszystko jest już postanowione.
2: Mówili mieszkańcy Małej Nieszawki, z którymi rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. Wszystkie sądy z mieszkańcami publikujemy na stronie Gra FM. Kolejne spotkanie w sprawie Mostu Zachodniego zaplanowano 28 września o 17.30 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małej Nieszawce przy Leśnej oraz 29 września o 17.30 w Centrum Targowym Park przy Szosie Bydgoskiej w Toruniu.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
2: Kolejne przesłuchania i kolejne pytania po pożarze na terenie stacji bazowej Starlink na Mazowszu. Ogień, jak informowaliśmy w naszych serwisach, pojawił się w pobliżu infrastruktury zapewniającej łączność satelitarną. Co ustalili śledczy?
7: Przedstawiciele rządu potwierdzają, że wszystko jak dotąd wskazuje, że doszło do celowego podpalenia. Tak mówił mi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
8: Cały modus operandi tego wydarzenia wygląda tak, jakbyśmy mieli do czynienia z zorganizowanym sabotażem, który przypomina to, co robią Rosjanie w Polsce.
7: Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz przewiduje, że jednoznaczne wnioski poznamy w ciągu kilku tygodni.
2: Mówił Michał Dobrołowicz.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, królowej Jadwigi 20.
2: Zapraszam na raport sportowy. Dawno żaden turniej z cyklu Grand Prix nie zapowiadał się tak emocjonująco jak jutrzejsze zawody na MotoArenie w Toruniu. Aż trzech żużlowców ma szansę na końcowy triumf w klasyfikacji generalnej. Kibice będą rozdarci. Trzymać kciuki za Polaka czy zawodnika Prestoruń. O mistrzostwo zawalczy Bartosz Zmarzlik, który może przejść do historii wygrywając swój siódmy tytuł. Na złoto liczy również wyśmienity w tym sezonie Robert Lambert. Brytyjczyk z Toruniem związał się już 6 lat temu, niedawno przedłużył kontrakt o kolejne 3 lata. To on na ten moment jest liderem cyklu z przewagą punktu nad zawodnikiem Motoru Lublin. W rywalizacji liczy się jeszcze Brady Kurz. To sprawia, że każdy z biegów może zdecydować o mistrzostwie świata. Toruńskich akcentów jest więcej. W cyklu mamy także Patryka Dudka z Prestoruń, który będzie walczyć o utrzymanie w cyklu Grand Prix. Start rywalizacji na MotoArenie jutro o 19.00.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, królowej Jadwigi 20.
2: Przed nami kolejny pochmurny dzień. Dzisiaj może przelotnie popadać, lepiej mieć przy sobie parasol. Podobnie jak w czwartek, słupki rtęci zatrzymają się już na 15 kresce. Wieje umiarkowany zachodni wiatr, warunki biometeo w Toruniu będą raczej niekorzystne. Po pochmurnym piątku przyjdzie jednak czas na kilka bardziej słonecznych i cieplejszych dni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
6: To już ten moment po siódmej, dlatego jeżeli jeszcze nie zjedliście śniadania, jeszcze nie wypiliście kawy, no to warto to nadrobić.
1: Albo teraz powinniśmy powiedzieć, to już za późno, trzeba się zbierać do pracy, do szkoły. Nie, spokojnie. Tylko spokój może nas w ten piąteczek utrzymać, uratować. Piotrek Olszowski.
6: Wydech, Olivia Ciszewska. Gramy.

0: rano i dobrze, dobra piątkowa pobudka. Nawet jeśli ten krajobraz za oknem nie jest jakiś taki bardzo sprzyjający, z drugiej strony to już jesień, a co jesienią mówią gwiazdy, o tym opowiada jesienna w jesiennej odsłonie. Jak zapowiadała, tak zrobiła w lekkich brązach jesiennych Oliwia.
1: No, kobiety lubią brąz.
0: Tak. Pan Ryszard coś o tym wie.
1: Nieco mniej gwiazd na niebie widać przez te chmury, ale piątek ogólnie zapowiada nam się naprawdę dobrze w kosmosie. Żeby podtrzymać tę dobrą passę, wystarczy tylko unikać paru rzeczy, na przykład długie dyskusje. Te nam dzisiaj nie będą sprzyjać. Nie. Co za to będzie działać? Zabawa, żarty, dobry nastrój i oczywiście taka nutka aura miłości. Gwiazdy mówią, że zapieczętowane właśnie dzisiaj związki będą trwały na wieki.
0: A to ciekawe. Gdyby w razie dzisiaj jakiś związek miał być zapieczętowany, to bardzo serdecznie pozdrawiamy tych, którzy będą trzymali tę pieczęć.
1: Sakramentalne tak dzisiaj będzie działać w kosmosie i na Ziemi. Dużo spokoju, słońca i miłości także dla zodiakalnego raka ze specjalną, magiczną dedykacją ode mnie.

0: Dobre granie o poranku. Przeglądamy dla was, co się dzieje w sieci, w internecie, na świecie. No i uwaga, takie nagłówki. W Polsce najszybciej przybywa ultrabogatych. Podobnej sytuacji nie ma nigdzie na świecie.
1: Oliwia, znowu o nas? Daj spokój.
0: O, tak, tak. Muszę spojrzeć do mojego portfelika. Może coś tam jednak jest.
1: Ja nie mam portfelika nawet.
0: No właśnie, dobra, ale co z tymi posiadają takie rzeczy?
1: Bogatymi. O co kaman?
0: Jest ich dużo. No i oczywiście mówimy tutaj o takich ultrabogatych, czyli tych, których majątek przekracza 30 milionów dolarów. Nawet w złotówkach już tego nie liczymy. Okazuje się, że w Polsce jest ich sporo. No tutaj mogą być jakieś drobne błędy statystyczne, ale tak czy siak możemy chyba pogratulować tym nielicznym, bo takich osób jest 3 tysiące w całym kraju.
1: Kurczę, ja ostatnio podczas sprzątania z podłóżka i szafy wyciągnąłem trochę zmiętolonych banknotów Monopoly. Czy to mnie nieco zbliża do tej elity?
0: Tak, tak, tak, ale musisz być ostrożny, żeby się tobie przypadkiem nagle bankrut nie wylosował.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
6: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
5: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
6: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
5: Nie bujasz?
6: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
7: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
8: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 17,99 kg. Dynia złoty 99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
9: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze Ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.

0: Central Car. Prosto i ekologicznie. Czytamy, bo kochamy.
1: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
0: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
1: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Toruniu. Ulica Szosa Lubicka 111.
4: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
5: Radio Gra.

0: bardzo wam gramy o poranku w Radiu Gra na 88,8 FM. Tak, wchodzimy w ten piątek, piąteczek przed weekendem, mocno żużlowym, bo przecież Speedway Grand Prix, wielki finał tego cyklu przed nami. Ale my trochę też myślami wybiegamy na ten kolejny weekend i rewanż finałowy we Wrocławiu, ale z drugiej strony też wielkie kibicowanie w Toruniu.
1: Ja już się trochę tego obawiam, ponieważ same wejściówki online skończyły się w 10 minut i 49 sekund. Wszyscy są chętni, aby kibicować razem na arenie. No i co? No i widzimy się chyba wszyscy.
0: Ten natłok kibiców. Wczoraj to było takie 10 z Kali Beauforta w 10 minut i 49 sekund. Rzeczywiście, ale uwaga, dobra informacja jest taka, że ta ostatnia mniejsza pula, czyli około 1000 wejściówek, będzie jeszcze dzisiaj dostępna do odebrania fizycznie. Gdyby ktoś był bardzo zdeterminowany i bardzo chciał, to tutaj organizatorzy zapraszają do 3 punktów informacyjnych Urzędu Miasta przy Wałach Sikorskiego oraz w 2 galeriach handlowych w Atrium Copernicus i w Toruń Plaza.
1: A myślisz, że ustawiają się już kolejki?
0: Skoro to fani żużla, to myślę, że nie czekają w kolejce. Raczej tak obok siebie, jak pod taśmą.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Fast Boy, Music Sounds, takie pozytywne hity od samego rana na naszej antenie.
1: A jeszcze przed ósmą, drodzy przyjaciele, Krzysztof Krawczyk się tu pojawi i piosenka o przyjacielu właśnie. Zostańcie blisko radia.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
6: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
7: Chciałbym jechać, ale te koszty.
6: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
7: Serio?
6: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
7: Gdzie to znaleźć?
6: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
8: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
9: Torimpex. Tani weekend od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 17,99 kg. Dynia złoty 99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
3: Wielkie otwarcie. Supermarket na Barbarce. Promocje, okazje i zero zakupów?
4: Jak to zero?
5: Bo najlepszy odpad to ten, który nie powstał. Wpadnij 4 października do supermarketu Szkoły Leśnej na Barbarce. Zagraj, daj się złapać w zakupowe pułapki. Sprawdź, czy potrafisz kupować naprawdę eko. Projekt Ograniczaj, Segreguj, Odzyskuj. Toruń wie, jak postępować z odpadami. Realizowany dzięki wsparciu gminy miasta Toruń.
6: Szanowni klienci.

0: Moja ulubiona Sylwia Grzeszczak i ulubione mango. Tak, potwierdzam, to trochę mój wpływ, że ten numer pojawia się w poranku od czasu do czasu.
1: No dobrze, no to teraz będzie trochę mojego wpływu, bo myślę, że kolejna piosenka też jest bardzo fajna na poranek, taka pozytywna. Od Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
0: Lubimy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Czytamy, bo kochamy.
11: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
10: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
11: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
18: Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Toruniu. Ulica Szosa Lubicka 111.
19: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl. Po reklamie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
21: Przed nami pochmurny piątek oraz nieco bardziej słoneczne i cieplejsze sobota i niedziela. Dzisiaj warto mieć jeszcze przy sobie parasol, może pokropić. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 15 stopni. Jutro i pojutrze to może być 18, może nawet 19 kresek. Warunki biometeo są raczej niekorzystne.
20: Sponsorem prognozy pogody jest

0: Dobre granie od samego rana. Przygotowujemy się do weekendu, a jutro sporo się będzie działo. Speedway Grand Prix, finałowa runda i nadal nie wiadomo, kto będzie mistrzem świata. Oj, takich emocji dawno nie było.
1: To prawda i wielu kibiców nadal nie wie, komu kibicować. Który patriotyzm weźmie górę? Czy ten ogólnonarodowy i trzymanie kciuków za Bartka z Marzlika? Czy może patriotyzm lokalny i kibicowanie toruniańcowi? Wszak Robert Lambert, który w cyklu prowadzi Toruńczykiem, no to już jest i to pełną gębą.
0: Można krzyczeć na zmianę. Nie. Robert! Bartek!
1: Nie, no obawiam się, że wtedy może zostać wykluczona i przez samego sędziego zawodów. A już jakiś rodzaj defektu na pewno dopiszą ci przy nazwisku.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: 9 tuż, tuż. Zbliżamy się do informacji, wiadomości w raporcie. Trochę szczegółów pogodowych. A pani koleżanka, to co się tak uśmiecha tajemniczo? Co to
1: tak
0: ma być?
1: Tak się uśmiecha. Tak sobie przypomniałam, że dzisiaj dzień farmaceuty, więc mogę się wybrać do apteki i złożyć życzenia.
0: W ten sposób. Tak. Dziś jak do apteki, to z kwiatami. Koniecznie, nie wiem, jakiś bukiet pięknych tulipanów, jeśli gdzieś uda wam się takie jeszcze znaleźć. Nie wiem, to możliwe, ale polecamy.
1: Także wszystkiego najlepszego, a za chwilę raport Radia Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
15: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze Ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
16: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
17: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
18: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
19: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
1: Już 9, pora na kolejną dawkę informacji. Raport przed nami.
12: Dzień dobry, Michał Mrozek. Zapraszam na raport.
3: Dzisiaj po południu mają być już uruchomione stałe punkty poboru wody pitnej w gminie Zławieś Wielka pod Toruniem. Do tego czasu po gminie będzie kursował beczkowóz toruńskich wodociągów. Jak wiecie z naszych serwisów, w Górsku, Rozgartach, Starym Toruniu, Czarnym Błocie oraz miejscowości Cegielnik w wodzie wykryto bakterie z grupy coli, a to oznacza, że woda jest niezdatna do spożycia. Od wczorajszego popołudnia do odwołania obowiązuje bezwzględny zakaz używania wody z kranów do picia, przygotowywania napojów czy posiłków, kąpieli, nawet do mycia naczyń czy prania.
20: O tym się mówi w Toruniu.
3: 4000 biletów rozeszło się w 10 minut. Strefa Kibica, która powstanie w niedzielę 4 października w Arenie Toruń, cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. To tam kibice Żużla wspólnie obejrzą finałowy mecz PGE Ekstraligi między Betardem Spartą Wrocław a Press Toruń. Internetowa dystrybucja wejściówek już się skończyła, ale do rozdysponowania jeszcze 1000 biletów na toruńską strefę, które właśnie od teraz, od godziny 9, będzie można zdobyć w punktach informacyjnych Urzędu Miasta na wałach generała Sikorskiego oraz w dwóch galeriach handlowych w Plazie i Kopernikusie.
20: To są wiadomości Radia Gra.
3: Ta informacja zaskoczy wielu z was. Za 3 miesiące święta Bożego Narodzenia. Wspominamy o tym, bo temat pojawił się wczoraj na sesji Rady Miasta Torunia. Samorządowcy przegłosowali uchwałę dotyczącą zakupu sztucznej choinki. To ona stanie na rynku obok pomnika Mikołaja Kopernika. Dlaczego inwestujemy w sztuczne drzewko? W ostatnich latach rynek zdobiła żywa choinka.
21: Nie chcemy powiększać śladu węglowego Torunia. Nie będziemy musieli wycinać kolejnego dużego świerku. To jest pierwszy i koronny argument, czyli odpowiedzialność za planetę, czyli ekologia. A drugi to ekonomia. Dotychczasowe koszta związane z transportem, ustrojem świetlnym, który też już musicie Państwo wiedzieć, był wiekowy, bo wykorzystywano od 18 lat. Zmieniły się technologie. Będziemy mieli zyski chociażby z tego powodu, że samo oświetlenie będzie kosztowało 50% mniej, to znaczy energia potrzebna do zasilenia tego drzewka. Dziś mamy technologie LED-owe.
3: Mówił Łukasz Drygalski, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta. Nowa toruńska choinka ma kosztować maksymalnie 150 tysięcy złotych.
20: To są wiadomości Radia Gra.
3: W raporcie czas na informacje ze świata. Tym razem nie Bliski Wschód, a Biały Dom może namieszać na rynku paliw. Stany Zjednoczone rozważają zakaz eksportowania oleju napędowego.
22: Amerykańskie zapasy tego paliwa są już niewielkie, a to właśnie dostawy zza oceanu są kluczowe dla rynku europejskiego. Także dla Polski, bo Orlen nie jest w stanie pokryć pełnego zapotrzebowania na diesla. Według Politico zakaz eksportu oleju napędowego mógłby zostać wprowadzony na 90 dni. Na razie jest krytyczna reakcja Europy.
3: Mówił Igor Skrzypek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
3: 15 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, sporo chmur na niebie, możliwy przelotny deszcz. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na piątek w Toruniu. Warunki biometeo będą raczej niekorzystne, mawiać umiarkowany zachodni wiatr. Jutro może być w mieście nieco cieplej.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
1: Uwaga, uwaga, kochani, już po 9, a my mamy dla was ważny komunikat.
0: Ale mówisz, że tak wszem i wobec mamy ogłosić? Jak na Dworze Królewskim?
1: Oczywiście.
0: A to może inaczej, zamiast ogłoszenia będą życzenia dla Martusi i Damiana, czyli naszej redakcyjnej koleżanki, jej wybranka na całe życie. Piękna sprawa, wszystkiego dobrego, bo to dziś jest ten dzień, tak sobie trzymam, dzierżę teraz tę piękną
1: Piękne zaproszenie, tak, zawiadomienie.
0: Tak. Wiesz co, przeczytałem na pierwszej stronie? Zobacz, to jest Marta i Damian, rozbieramy się. Ale nie, to jest tak zwane pobieramy się. Ale może to jest taki dobry prognostyk przed nocą poślubną. Tego
1: życzymy. Tak będzie się działo. Dużo miłości, kochani, od nas dla was. Buziaki. Oliwia Ciszewska na dzisiaj, żegnam się.
0: I Piotr Kolszewski, ja też, trzymajcie się. Wszystkiego dobrego, nie tylko dla nowożeńców, dla wszystkich pozostałych też dobrego piątku i udanego weekendu. Trzymajcie się, pa, pa.

Morandi w Radiu Gra. Pierwszy jesienny weekend przed nami, ale jaki to będzie weekend? Już sobie robimy rozkład jazdy. I tak, dzisiaj 17. Mistrzostwa Europy, półfinał Polska-Słowenia. Także dzisiaj wieczorem 20:45 Liga Narodów w piłce nożnej. Polska kontra Bośnia-Hercegowina. I sobota na Moto Arenie finałowa runda Speedway Grand Prix. Początek o godzinie 19:00. O, tyle się będzie działo. To wszystko jazda obowiązkowa, ale resztę weekendu mamy dla siebie. Mariusz Pucyło, witam i zapraszam do 13:00. Za chwilę gazebo, I like Chopin.

0: kolejne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo z Media Expert taniej masz.
5: To Rimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 17,99 kg. Dynia złoty 99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
11: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
10: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
11: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
10: O, to mi się podoba.
11: I super oferty, i konkursy dla naszej Julki.
10: No to jedziemy.
11: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Duravit, Tres, Stargress, Radaway.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Co ma wspólnego pszczoła, shop pracz, klimat i Mars? Sprawdź podczas tegorocznej toruńskiej nocy naukowców. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza 25 września od 16 do 22 na warsztaty i spotkania z popularyzatorami nauki, między innymi Adamem Mirkiem i Adamem Zberytem. Wstęp bezpłatny. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
14: Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
15: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
16: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
15: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
16: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
15: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
17: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
18: GWM. Go with more.
19: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
20: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
21: Po reklamie.
22: Słuchasz Radia Gra.

0: kto by odmówił? Ewa Farna i Znak w Radiu Gra. Słuchajcie, przed nami znowu żużlowy weekend, bo jutro na Moto Arenie odbędzie się finałowa runda Speedway Grand Prix i będą gwiazdy Bartosz Zmarzlik, Robert Lambert, Brady Kurz i jeszcze wielu innych. Najpierw kwalifikacje startują już po południu o 14, a główne zawody wystartują o 19. No i warto wiedzieć, żeby znowu nie pchać się swoim autem, nie stać w korku, nie denerwować się szukając miejsca do zaparkowania. Będą dodatkowe kursy tramwajów i autobusów. Wszystko to rozpisaliśmy na naszej stronie gra.fm. Tam wszystkie szczegóły na temat dodatkowych tramwajów i autobusów dla kibiców podczas jutrzejszego finału Speedway Grand Prix w Toruniu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Za chwilę pogoda, a potem Sting.
2: Reklama.
3: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
4: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
5: A co ten projekt oferuje?
4: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
5: Gdzie dowiem się więcej?
4: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
5: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie 3.

0: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
1: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
0: Tata, a pani w szkole mówiła co innego?
1: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
0: Nie bujasz?
1: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
2: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
3: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
4: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
3: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
4: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
3: O, to mi się podoba.
4: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
3: No to jedziemy.
4: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Paradyż, Atrium, Cludi, DRE.
5: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Wielkie otwarcie. Supermarket na Barbarce. Promocje, okazje i zero zakupów?
7: Jak to zero?
8: Bo najlepszy odpad to ten, który nie powstał. Wpadnij 4 października do supermarketu Szkoły Leśnej na Barbarce. Zagraj, daj się złapać w zakupowe pułapki. Sprawdź, czy potrafisz kupować naprawdę eko. Projekt Ograniczaj, Segreguj, Odzyskuj. Toruń wie, jak postępować z odpadami. Realizowany dzięki wsparciu gminy miasta Toruń.
9: Szanowni klienci, prosimy nie wkładać do koszyka rzeczy, których nie potrzebujecie.
10: Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń, Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy!
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
13: 15 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, sporo chmur na niebie, możliwy przelotny deszcz. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na piątek w Toruniu. Warunki biometeo będą raczej niekorzystne, mawiać umiarkowany zachodni wiatr. Jutro może być w mieście nieco cieplej.
14: To jest Radio Gra.

Jesieni, przed nami pierwszy weekend jesieni i dzisiaj rzeczywiście aura jesienna może popadać, no i będzie przede wszystkim pochmurno, ale już jutro pogoda zacznie się poprawiać, więcej słońca, a w niedzielę to może być nawet powyżej 20 stopni i taka pogoda będzie także na początku przyszłego tygodnia. 20 stopni, a może nawet 22, czyli być może wcale nie paździochowa, tylko złota polska jesień przed nami. A przed nami także Secret Service, będzie też męskie granie orkiestra.

0: Zawsze wydawało mi się, że miłość coś wzniosłego i leciutkiego, a tu proszę bardzo, heavy metal love. Two Colors w Radiu Gra. Mamy piątek, ale mamy też wiadomości na nowy tydzień. Czytamy w komunikacie. W związku z prowadzonym procesem przepięcia kabli średniego napięcia 28 i 29, czyli w poniedziałek i wtorek, mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej do posesji w rejonie rozbudowywanego odcinka ulicy Olsztyńskiej. A skoro wiemy o tym już dzisiaj, to można zrobić zapasy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
9: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
10: Zapraszamy do salonu Toyota Pewne Auto Bednarscy. Łysomice koło Torunia, ulica Gdańska 6.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i koców dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na chkometa.pl.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowie.
16: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502 493 772. Tonery, na które cię stać.
18: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
0: Hity pełne energii powrócą za chwilę, będzie Zalia, tylko kochaj mnie, a teraz mamy 10:00, teraz czas na raport.
15: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport, a na początku ponownie zaglądamy do gminy Zła Wieś Wielka. Ciągle aktualny jest komunikat dotyczący wykrycia bakterii z grupy coli w wodzie w 6 sołectwach na terenie podtoruńskiej gminy. Chodzi o miejscowości Błotka, Cegielnik, Czarne Błoto, Górsk, Przysiek, Rozgarty i Stary Toruń. Woda jest niezdatna do spożycia przez ludzi do czasu odwołania komunikatu przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Po gminie kursuje beczkowóz, jego harmonogram publikujemy na Gra FM. Po południu gmina ma poinformować o uruchomieniu stałych punktów poboru wody pitnej.
1: To są wiadomości Radia Gra.
15: Rogatki, sygnalizacje i znaki ostrzegawcze to narzędzia, które mają nas powstrzymywać przed wtargnięciem na przejazd kolejowy w nieodpowiednim momencie. To, jak pokazują przypadki z ostatnich miesięcy w całym kraju, nie zawsze wystarcza. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego postanowił doinwestować w bezpieczeństwo na torach. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
19: Chodzi o nowoczesne systemy łączności w pociągach. Dzięki nim komunikacja między maszynistą a dyżurnym ruchu ma być niezawodna. Urząd Marszałkowski podaje, że inwestycja zwiększa bezpieczeństwo i dostosowuje regionalny tabor do współczesnych standardów funkcjonowania kolei. Koszt inwestycji to blisko 2 miliony złotych. Zamontowano w sumie 20 wielosystemowych radiotelefonów w 10 pojazdach.
15: Obecnie tabor samorządu województwa kujawsko-pomorskiego to 33 pociągi, ale za rok na torach pojawią się kolejne składy.
1: O tym się mówi w Toruniu.
15: Wracamy do tematu choinki, którą kupuje nasze miasto. Święta dopiero za 3 miesiące, ale toruński magistrat już zbroi się na Boże Narodzenie. W planach zakup sztucznego drzewka, które stanie na rynku i będzie nam służyć przez być może nawet 10 kolejnych lat. Co zdecydowało o wyborze sztucznej, a nie prawdziwej choinki?
20: Nie mieliśmy wpływu na to, jaka choinka przyjeżdżała. Ona była nam darowana, więc tak troszeczkę nie bardzo wiedzieliśmy, co przyjedzie. Przyjeżdżało raz drzewko większe, raz mniejsze. Do tego trzeba było dostosowywać ten ustrój, czyli go kupować co roku. Teraz nie będziemy musieli tego robić.
15: Mówił Łukasz Drygalski, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
15: Patrioty zostaną w Jasionce na dłużej. Ochrona kluczowego lotniska dla wsparcia Ukrainy będzie kontynuowana również w przyszłym roku, informuje wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
21: Mamy zapewnienia z kwater głównej NATO o kolejnej zmianie, która zostanie dokonana tu na lotnisku w Jasionce. I to nie polskie systemy Patriot, tylko sojusznicze systemy Patriot będą tutaj stacjonować.
15: Do końca roku Jasionka będzie chroniona przez Holendrów. Nazwa państwa, które przejmie ich zadania, jeszcze nie została ogłoszona.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
15: Przed nami kolejny pochmurny dzień, wieje umiarkowany zachodni wiatr, warunki biometeo w Toruniu będą raczej niekorzystne. Może dzisiaj przelotnie padać, słupki rtęci zatrzymają się już na 15 kresce. Na horyzoncie jednak kilka bardziej słonecznych i cieplejszych dni. W niedzielę termometry w Grodzie Kopernika mogą pokazać nawet 19 stopni.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
0: Przed nami pierwszy weekend jesieni. Niektórzy już kombinują, co będą robić. Spacer, rower, kanapa, serial, a może tak wszystko po kolei?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Mam nadzieję, że czasu nie zabraknie, a pogoda też dopisze. Radio Gra, Mariusz Pucyło, dzień dobry po 10:00. Teraz Zalia, tylko kochaj mnie.

0: Michael Bedford w Radiu Gra. Przy takich mniej więcej kawałkach tydzień temu bawiliśmy się podczas spółdzielczego popołudnia, kiedy grał zespół Joy. A propos grania, a propos muzyki, dzisiaj 25 września mamy ciekawą rocznicę, bo tego dnia w roku 1976 z inicjatywy 15-letniego wtedy perkusisty Larego Malena, który na szkolnej tablicy ogłoszeń napisał, że poszukuje chętnych do założenia zespołu rockowego. No i chętni spotkali się właśnie dokładnie 50 lat temu w domu jego rodziców i założyli zespół U2. Na początku chętnych było 6, pozostało 4, no i są w zespole do dziś. Taka to ciekawa kartka z historii, a za chwilę kartka z pamiętnika, który pisze Doda.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Co ma wspólnego pszczoła, shop pracz, klimat i Mars? Sprawdź podczas tegorocznej toruńskiej nocy naukowców. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza 25 września od 16 do 22 na warsztaty i spotkania z popularyzatorami nauki, między innymi Adamem Mirkiem i Adamem Zberytem. Wstęp bezpłatny. Więcej na mlynwiedzy.org.pl. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
9: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
10: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona 2. miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.

0: od pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmienia.
6: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Jest radiogra, jest energia, Shania Twain. Że jutro pogoda się poprawi, że w niedzielę będzie już naprawdę ładnie, to już sprawdziliśmy, to teraz warto wiedzieć, że niedzielę można wykorzystać, żeby pójść na piknik. Piknik pod hasłem Las dla ludzi, ludzie dla lasu. Barbarka zaprasza na piknik, a my razem z nią. Będzie coś dla grzybiarzy, czyli spotkanie z certyfikowanym grzyboznawcą. Będzie można się podszkolić, będą rodzinne konkursy, gry edukacyjne dla dzieciaków i warsztaty plastyczne, i będzie teatr, i będzie koncert, no i po prostu integracja. W niedzielę, przy dobrej pogodzie, na Barbarce od 14 do 17.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Rozumiem, że się spotkamy. Gramy dalej teraz. Kygo i Take Me Back.

0: Heart of Mind i Alan Walker w Radiu Gra pasuje do tego piątkowego przedpołudnia. Więcej pasujących kawałków już za chwilę po prognozie pogody, między innymi będzie Somber 12 to 12. Będzie też Will.i.am i This is Love.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochani, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowie. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
9: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
10: Zapraszamy do salonu Toyota Pewne Auto Bednarscy. Łysomice koło Torunia, ulica Gdańska 6.
11: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
12: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
13: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
14: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
15: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
16: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Toruniu. Ulica Szosa Lubicka 111.
17: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
18: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
17: Polecam Michel Moron.
18: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: 19,99 z aplikacją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: Przed nami kolejny pochmurny dzień, wieje umiarkowany zachodni wiatr, warunki biometeo w Toruniu będą raczej niekorzystne. Może dzisiaj przelotnie padać, słupki rtęci zatrzymają się już na 15 kresce. Na horyzoncie jednak kilka bardziej słonecznych i cieplejszych dni. W niedzielę termometry w Grodzie Kopernika mogą pokazać nawet 19 stopni.
3: Słuchasz Radia Gra.

number 12 to 12. Skoro jesteśmy przy liczbach, 100 tysięcy ma kosztować nowa ekologiczna choinka dla Torunia. Będzie miała 11 metrów wysokości. Będą też dekoracje, które nawiązać mają do pierników, układu planetarnego, gotyckich okien i witraży, a także element z herbem Torunia. No tyle, że kosztować będzie ponad 100 tysięcy. Ekologiczna, czyli tak naprawdę sztuczna. A to specjalnie dobrego wrażenia nie robi, no zbudujmy takie zdanie. Na rynku w Toruniu stanie sztuczna choinka za ponad 100 tysięcy złotych. No chyba, że pójdziemy śladem prezydenta Trumpa, który ostatnio nakazał zmianę nazwy sztuczna inteligencja na superinteligencja. I w Toruniu też zrobimy taką zmianę. Zamiast sztuczna choinka to super choinka. Od razu lepiej brzmi, prawda?

0: reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w sisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Czytamy, bo kochamy.
10: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
9: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
10: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Po reklamie.
5: Piątek, piąteczek, piątunio, piątululo, jest 11. Zapraszam na raport i najnowszą prognozę pogody.
6: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Trwają konsultacje dotyczące mostu zachodniego, który ma połączyć Toruń z Małą Nieszawką. Kolejne spotkania w poniedziałek w Małej Nieszawce i we wtorek w Toruniu. To będzie druga runda rozmów o przeprawie. Przedwczoraj w podstawówce w Małej Nieszawce temat wzbudził potężne emocje. Praktycznie wszyscy uczestnicy spotkania sprzeciwiali się projektowi w obecnej formie i proponowanej lokalizacji.
7: Ja uważam, że to jest skandal, że w takiej miejscowości dzieją się takie rzeczy naprawdę.
8: Takie to znaczy jakie?
7: Jesteśmy bardzo zaniepokojeni jako mieszkańcy Małej Nieszawki, że będą tutaj budowali nam most. Naprawdę to jest duże niebezpieczeństwo dla nas, dla naszych rodzin, dzieci.
8: Proszę powiedzieć, bo tak tutaj rozmawiam z mieszkańcami i czy jest w ogóle jakakolwiek opcja, na którą mieszkańcy by przystali?
9: Wydaje mi się tak na logikę i na chłopski rozum naturalną drogą, miejscem dla tej drogi, gdyby ona się zaczynała na rondzie koło Kastaramy i wtedy w linii prostej ona by szła przez brzeg Wielkiej Nieszawki, nie zahaczając o żadne domy, przez las i przez pola i wchodzi dokładnie w tym miejscu, gdzie jest intencja, żeby weszła.
6: Mówili mieszkańcy Małej Nieszawki, rozmawiał z nimi nasz reporter Artur Stochla. Kolejne sądy przedstawimy w naszym raporcie za godzinę.
10: To są wiadomości Radia Gra.
6: Już jutro na MotoArenie w Toruniu finałowa runda Speedway Grand Prix. Najlepsi żużlowcy powalczą o tytuł Mistrza Świata, a w związku z tym wydarzeniem uruchomione będą dodatkowe kursy tramwajów i autobusów. Ze szczegółami przychodzi Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
11: Planując podróż komunikacją miejską na MotoArenę, warto wiedzieć, że możemy liczyć na dodatkowe kursy tramwajów linii numer 8, która wyruszy z Alei Solidarności, oraz linii numer 2 z pętli wschodnia. Po zakończeniu zawodów przewidziano liczne kursy powrotne. To ponownie 8, 2, ale też 3 i autobusy ZT5, które jadą w kierunku pętli Olimpijska. Ostatni tramwaj numer 8 odjedzie o 23. MZK podaje, że odjazd do dodatkowych autobusów i tramwajów będą uzależnione od napełnienia pojazdów.
6: Dlaczego jutrzejsza runda Grand Prix w Toruniu będzie wyjątkowa? Czysto sportową zapowiedź tego wydarzenia publikujemy na Gra FM.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Jedno kliknięcie i rodzinna fotografia trafia do tysięcy osób. Co drugi rodzic w Polsce publikuje w sieci treści o swoich dzieciach. Co piąte dziecko przyznaje, że takie wpisy są dla niego źródłem wstydu. To wyniki najnowszego raportu Status udostępnione. Stąd specjalna akcja.
12: Policjanci ruszają w Polskę, żeby edukować nie tylko rodziców, ale także dzieci o tym, jak się poruszać w cyfrowej przestrzeni.
13: Kto jest bardziej świadomy tych zagrożeń w sieci? Rodzice czy dzieci?
12: To jest ciekawe pytanie. Rzeczywiście widzę taki nurt w ogóle wśród młodych ludzi. Oni coraz częściej o tym mówią, że zaczynają samodzielnie bardzo dbać o swoją prywatność.
6: Z psycholog Dominiką Bartoszak rozmawiał Jakub Rybski. Dzisiaj warto mieć przy sobie parasol, może pokropić się przed nami raczej pochmurne piątkowe popołudnie. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj raczej niekorzystne. W najcieplejszym momencie dnia termometry w mieście pokażą 15 stopni. Jutro i pojutrze to może być jednak już 18 albo nawet 19 kresek.
5: Tu Radio Gra na 88,8 FM. Jesteśmy też w internecie pod adresem gra.fm. Można nas także słuchać w aplikacji RMF On.
10: Radio Gra. Hity pełne energii.
5: Wszystko się zgadza. Mariusz Pucyło, dzień dobry. Budujemy ten piątkowy, już prawie weekendowy klimat. Teraz Dany i If Only You, a w najbliższych minutach także Margaret i nowy przebój Primadonna, będzie też Enrique Iglesias.

0: No to jest prawdziwe bailando. Enrique Iglesias i Sean Paul w Radiu Gra. 25 dzień września, wśród nietypowych świąt mamy Dzień Budowlańca. Pozdrawiamy serdecznie. No pomyślcie tylko, gdyby nie oni, to nie mielibyśmy gdzie mieszkać, nie mielibyśmy też gdzie pracować. To oni nam to wszystko zbudowali. Zapewniają i dach nad głową, i biuro do pracy, i market, do którego śmigać będziemy dzisiaj po robocie. Także wiele im zawdzięczamy. No i myślę, że budowlańcy to jedna z tych niewielu branż, która nie musi się obawiać sztucznej inteligencji. Raczej ich nie zastąpi. Dużo zdrowia, mocnych nerwów i mieszczenia się w terminie. Tego budowlańcom życzymy. No to kończymy i robimy.
1: Tylko żeby było porządnie zrobione. Jak dla siebie, albo dla cudzoziemca.
2: Henio, chodź po dwunastkę. Ściany będziemy prostować. No dawaj, dawaj.
3: Reklama.
4: Czytamy, bo kochamy.
5: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
4: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
5: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
8: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
9: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
8: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
9: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
8: Nie bujasz?
9: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
10: Hyundai Toruń, szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
16: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
15: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
16: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
15: O, to mi się podoba.
16: I super oferty, i konkursy dla naszej Julki.
15: No to jedziemy.
16: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Cerrat, Roka, Emporia, Ercado.
17: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
20: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
21: Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Toruniu. Ulica Szosa Lubicka 111.
22: Po reklamie.
23: To jest Radio

podsiadło i na błysk. Tak zagramy za chwilę, bo to oczywiście Laura Branigan i Self Control. Jeżeli szukacie jakiejś atrakcji na dzisiejsze popołudnie, atrakcji dla was i dla dzieciaków, to tutaj przychodzi z pomocą Mediateka w Młynach, bo Mediatekę znowu odwiedzą Pokemony. Tym razem będą zagadki, łamigłówki i zadania związane z Pokemonami. Spotkacie Pokemony ze wszystkich 10 regionów i żeby je znaleźć, trzeba będzie zajrzeć w najróżniejsze zakątki biblioteki. No zapowiada się fajnie, a wystartuje dzisiaj o 17:00. Mediateka w Młynach, ulica Kościuszki. Znajdź je wszystkie, tak to było, nie? A wiecie, że Dawid Podsiadło kiedyś nałogowo grał w Pokemon Go?

0: Dusty Springfield w Radiu Gra. Przed weekendem oczywiście ważne są informacje o pogodzie. Te sprawdzimy już za chwilę, co nas czeka w to piątkowe popołudnie. Kolejne dni, jutro może jeszcze sporo chmur, przynajmniej rano, ale cieplej, do 20 stopni. Niedziela 21, a w przyszłym tygodniu 22. Oczywiście pod warunkiem, że taka prognoza z wyprzedzeniem się sprawdzi. Ja trzymam kciuki.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Trwa kolejna edycja plebiscytu Cuda Polski 2026, organizowanego przez National Geographic Traveler. Do 13 października zagłosuj na perły turystyczne Kujawsko-Pomorskiego, zespół tężni i warzelni soli w Ciechocinku, dom legend toruńskich w Toruniu oraz Mysia Wieża i jezioro Gopło w Kruszwicy. Zwycięzców poznamy 14 października. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
11: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
12: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 17,99 kg. Dynia złoty 99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
13: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
14: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
15: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
14: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
15: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: poztowy.pl.
1: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502 493 772. Tonery, na które cię stać.
2: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
5: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
6: Dzisiaj warto mieć przy sobie parasol. Może pokropić się przed nami raczej pochmurne piątkowe popołudnie. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj raczej niekorzystne. W najcieplejszym momencie dnia termometry w mieście pokażą 15

hity pełne energii w piątkowe popołudnie, czyli do weekendu mamy już bliziutko. W weekend też o nas pamiętajcie. Ja zapraszam jutro w sobotę od 12 muzycznie, filmowo, serialowo, a do tego jutro czeka nas pełnia księżyca. Ta wrześniowa to księżyc żniwiarzy. Po 19 na wschodnim horyzoncie pojawi się księżyc w pierwszej jesiennej pełni. Ten wrześniowy ma wyglądać na jeszcze większy niż zwykle i ma przybrać intensywną czerwoną barwę. Jeszcze o tym jutro przypomnę, więc zapraszam jutro w samo południe. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
6: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
7: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
6: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
7: O, to mi się podoba.
6: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
7: No to jedziemy.
6: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Groe, Oristo, Tubondzin, Veri.
8: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Prometeusz wraca do Torunia tylko na jeden wieczór. Już 13 października w CKK Jordanki zobacz widowisko, które zachwyciło tysiące widzów w całej Polsce. Spektakularne połączenie tańca, akrobatyki i teatru ożywi jeden z najważniejszych mitów ludzkości. Śpiew na żywo w wykonaniu chóru i solistek nada tej opowieści monumentalny rozmach. Nie zwlekaj, zarezerwuj najlepsze miejsca już dziś. Bilety dostępne na spektakle-everest.com.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Mów, cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
2: To jest piątek, 25 września, na zegarach 13, czas na kolejny raport w Radiu Gra.
3: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na popołudniowy raport. Dzisiaj w naszych serwisach przyglądamy się planom konsolidacji szpitala miejskiego, przychodni specjalistycznej i zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego w Toruniu. Temat budzi kontrowersje. Urzędnicy argumentują, że połączenie poprawi sytuację finansową placówek. Pracownicy MPS-u i ZPO obawiają się jednak pogorszenia jakości usług. Jakie opinie mają samorządowcy?
4: Czy co do zasady, to nie jest zły pomysł i myśmy nawet sami jako przedstawiciel naszego klubu o tym mówiliśmy kilka miesięcy temu, jeśli chodzi o połączenie MPS-u ze szpitalem, no bo ten temat ZPO, nie ukrywam, że też byliśmy zaskoczeni. Poprosiliśmy o dokumenty Urząd Miasta. Jeśli chodzi o MPS i szpital, no to wydaje się to naturalne i to myślę, że i finansowo będzie to łatwe do przeprowadzenia. Natomiast jeśli chodzi o ZPO, no to tutaj obawy, czy nie spadnie jakość obsługi, jakość tych usług medycznych w tej placówce i o to też pytamy i będziemy pytać.
3: Z Adrianem Mulem, radnym PiS z Torunia, rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
5: To są wiadomości Radia Gra.
3: Radni wyrazili wczoraj zgodę. Miasto kupi sztuczną choinkę, która w Boże Narodzenie będzie w najbliższych latach zdobić rynek staromiejski.
6: Tutaj będzie bodaj 5 czy 6 rodzajów ozdób spersonalizowanych dla Torunia. Pojawią się między innymi takie symbole Torunia jak Katarzynka. Będziemy mieli kształt astrolabium, będzie herb Torunia w centralnym miejscu założony na choince. Dodatkowo będą takie okna w gotyckim stylu przypominające też kształt witraży z Katedry Świętych Janów.
3: Mówił Łukasz Drygalski, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta. Choinka ma kosztować miasto maksymalnie 150 tysięcy złotych.
5: Sport w Radiu Gra.
3: Startuje koszykarski sezon. Energa Toruń jutro o 18 na wyjeździe zmierzy się w derbowym pojedynku z Artego Bydgoszcz.
7: Na ten moment wszystkie zawodniczki myślę, że zaklimatyzowały się dobrze w tej drużynie, że żadna nie może powiedzieć, że czuje się w niej źle lub nie jest wykorzystywana. Jednak cały czas właśnie uczymy się siebie i tego, jakie role pełnimy na boisku i to, jak zachowujemy się w danych sytuacjach.
3: Mówiła Katarzynka Ewelina Śmiałek. Dzisiaj także oficjalna prezentacja koszykarskiej drużyny panów. To także będzie okazja zobaczyć jeszcze sparingowy mecz Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń kontra Arka Gdynia. Start o 18.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Wysokie ceny paliw spowodują wzrost inflacji, prognozują ekonomiści. Przypomnijmy, inflacja za sierpień wyniosła 3,4% w skali roku. Analitycy prognozują, że będziemy zmierzać coraz szybciej w kierunku 5%. Czy to oznacza, że przez drogie paliwa czeka nas drożyzna?
8: Każdy tydzień z paliwem po 8-9 zł za litr przybliża nas do radykalnego wzrostu inflacji. Przed drenażem portfeli chroniła nas względnie tania żywność, ale niebawem możemy zobaczyć, że ceny na półkach sklepowych rosną. Eksperci coraz częściej postrzegają drogie paliwa jako stałą zmianę. Przez to podwyżki cen podstawowych produktów są niemal pewne.
3: Mówił Igor Skrzypek. Po pochmurnym i deszczowym piątku spodziewajmy się dwóch pogodniejszych dni. W sobotę i w niedzielę zza chmur ma wyjrzeć więcej słońca, będzie także cieplej niż dzisiaj. Termometry pokażą po południu jedynie 15, może 16 stopni, a w niedzielę może być nawet 19-20. Na razie wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo w Grodzie Kopernika są niekorzystne.
2: Pochmurno, momentami deszczowo, ale to przecież za chwilę początek weekendu. Na wspólne do niego odliczanie zaprasza Was Mariusz Składanowski. A co zrobi to lepiej jak nie Europe i The Final Countdown? Zróbcie głośniej. Rozpoczynamy program do 18. Moje miasto, moje radio.

0: Louis and the News i opowieść o sile miłości. Tak a propos, to dziś nasza radiowa koleżanka Marta i jej wybranek Damian powiedzą sobie sakramentalne tak, moi drodzy, samych wspaniałości na nowej drodze życia. No i z tej okazji oczywiście na antenie Radia Gra także nie zabraknie specjalnych piosenek o miłości, ale nie tylko. Toruń żyje przecież także przygotowaniami do decydującej batalii o tytuł Mistrza Świata na żużlu. Jutro na MotoArenie dowiemy się, kto zostanie tym naj. Przypomnimy także, że ruszyła już dystrybucja wejściówek do strefy kibica na finał PGA Ekstraligi, ale nie zabraknie także upominków, chociażby gęsiny na świętego Marcina od marszałka województwa oraz zapowiedzi najciekawszych wydarzeń weekendu. To co, zaczynamy? Już po przerwie Swedish House Mafia, później Rihanna. Don't Stop the Music.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
2: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
1: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
2: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
1: O, to mi się podoba.
2: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
1: No to jedziemy.
2: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Duravit, Tres, Stargress, Radaway.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Myślisz sushi? Mówisz Dom Sushi. W Toruniu byliśmy pierwszą restauracją sushi. Dziś obchodzimy 20. urodziny. Świętuj z nami od 21 do 27 września przy Franciszkańskiej 8. domsushi.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

Rihanna, Don't Stop the Music w Radiu Gra. Dawno nie było w naszym mieście tak gorącej debaty jak ta związana z planowaną nową przeprawą mostową. Ci, którzy przez chociażby Wielką Nieszawkę tylko przejeżdżają, już się cieszą. Ci, którzy w obrębie planowanej trasy mają swoje domy lub działki, głośno protestują. No i nie ulega wątpliwości, rozmawiać warto i trzeba, a kolejna okazja już poniedziałek, 28 września o 17:30 w Małej Nieszawce, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przy Leśnej 1. Tu trzeba być i zgłaszać wszelkie wątpliwości. A już teraz muzycznie w Radio Gra Gibbs i Igo. Ostatni dzień lata.

0: Ina i Love w Radio Gra, taka propo dla dzisiejszych nowożeńców Marty i Damiana z gorącymi pozdrowieniami. A po krótkiej przerwie w Radio Gra kolejne hity pełne energii. Felix Jen i chociażby Marshmello z Ellie Goulding.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
5: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
10: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
9: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
10: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.
14: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
15: Na grzyby, na piknik na Barbarce. W niedzielę 27 września od 14 do 17 zapraszamy do Osady Leśnej na piknik. W programie grzybowe ciekawostki, warsztaty, rodzinne gry i zabawy, kiermasz rękodzieła i wyrobów lokalnych, a także teatr dla dzieci i muzyka na żywo. Wstęp wolny. Zabierzcie bliskich. Do zobaczenia. Wydarzenie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi.
16: Po reklamie.
19: Po pochmurnym i deszczowym piątku spodziewajmy się dwóch pogodniejszych dni. W sobotę i w niedzielę zza chmur ma wyjrzeć więcej słońca, będzie także cieplej niż dzisiaj. Termometry pokażą po południu jedynie 15, może 16 stopni, a w niedzielę może być nawet 19-20. Na razie wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo w Grodzie Kopernika są niekorzystne.
0: Czas na ważne informacje drogowe. Uwaga, kierowcy na autostradzie A1 w naszym województwie występują poważne utrudnienia. Między węzłami Włocławek Północ a Ciechocinek na wysokości miejscowości Raciążek zapaliła się naczepa pojazdu ciężarowego. Na czas akcji gaśniczej Państwowa Straż Pożarna zamknęła jezdnię w kierunku Gdańska. Nie ma na razie informacji.

0: Taylor Swift w Radio Gra w to piątkowe wczesne popołudnie. A co po weekendzie? Duże zmiany od poniedziałku. Tramwaje linii numer 1, 5 i 6 ponownie będą dojeżdżać do pętli Olimpijska w naszym mieście.
1: Uratowani! Uratowani jesteśmy!
0: Ale warto się na to odpowiednio przygotować. Od wczesnych porannych kursów w poniedziałek tramwaje na Konstytucji 3 maja między przechodnią na Skarpie, a ulicą Teligi pojadą wahadłowo po tym nowym, w zasadzie zmodernizowanym torze. Można powiedzieć, krok po kroku bliżej do normalności. Już teraz w Radiu Gra Roxette, The Big L.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
6: Na oszczędne plany zakupowe Brico Marche poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Vocas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 zł przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
8: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
9: Zapraszamy do salonu Toyota Pewne Auto Bednarscy. Łysomice koło Torunia, ulica Gdańska 6.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt 502-493-772.
15: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
16: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
15: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
16: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
15: Nie bujasz?
16: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
17: Hyundai Toruń, szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
18: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: programów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan. Po reklamie.
1: 15 na zegarach w Radiu Gra, czas na najświeższy raport z Torunia, kraju i świata.
2: Michał Mrozak, dzień dobry. Zapraszam na raport. A na początku informacje dla pasażerów MZK w Toruniu. Od najbliższego poniedziałku tramwaje numer 1, 5 i 6 znowu będą jeździć do Pętli Olimpijska. Postępują prace przy modernizacji torowiska na odcinku od Śląskiego do Pętli. Na początku przyszłego tygodnia, w poniedziałek od pierwszych porannych kursów, ruch tramwajów w okolicy będzie już mógł być wznowiony, ale w systemie wahadłowym. Kursowanie autobusów ZT5 zostanie wstrzymane.
3: O tym się mówi w Toruniu.
2: Czy dojdzie do konsolidacji Szpitala Miejskiego w Toruniu, Miejskiej Przychodni Specjalistycznej i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego? Miasto argumentuje, że połączenie poprawi sytuację finansową placówek.
4: Myślę, że tutaj nie możemy mówić o stracie. Pracujemy wówczas w jednej instytucji i tak naprawdę wszystkie zamówienia publiczne, które można dokonywać, obejmują wszystkie szpitale. Sam zakup leków, który jest bardzo, bardzo drogi, jeżeli kupujemy to w większej ilości, mamy to również taniej. Jeżeli chodzi o konsolidację, nie możemy się obawiać straty stanowisk pracy, ponieważ tak naprawdę wszystkie miejsca, które w tej chwili są zajęte przez pracowników, nie zmieniają się. Tak naprawdę możemy tylko mówić o tym, że administracja, która zajmuje się wszystkimi podmiotami, może znajdować się w jednym miejscu.
2: Mówiła Anna Szytniewska, wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Rodziny, radna KO.
3: Wiadomości Radia Gra.
2: Rada Miasta przegłosowała wczoraj uchwałę dotyczącą zakupu sztucznej choinki z energooszczędnym oświetleniem oraz ozdobami nawiązującymi do lokalnych symboli.
5: Wracamy do tego tradycyjnego miejsca, tam gdzie torunianie byli przyzwyczajeni do tego, że to drzewko stawało, czyli przed pomnikiem Kopernika w centralnym punkcie. Przypomnę, że ostatnie 2 lata nie mogliśmy tam choinki umiejscowić z powodu organizowania tej nocy sylwestrowej. Po prostu transporty, które dojeżdżały z elementami scenicznymi, powodowały, że to miejsce było niemożliwe do wybrania. Mieliśmy choinkę mniejszą w ramach jarmarku świątecznego, która znajdowała się na skrzyżowaniu zachodniej i południowej pierzei rynku staromiejskiego.
2: Mówił Łukasz Drygalski, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
2: Kierowcy płacą więcej za paliwo. To może mieć konsekwencje także dla kredytobiorców. Rosną obawy o inflację i możliwy wzrost stóp procentowych. O możliwych decyzjach Rady Polityki Pieniężnej mówi Igor Skrzypek.
6: A członkowie Rady Polityki Pieniężnej coraz częściej wskazują, że podwyżka może nastąpić jeszcze w tym roku. Możliwy jest scenariusz na przykład 2 małych podwyżek po 25 punktów bazowych. W tej chwili koszty paliw i energii to tak naprawdę jedyny czynnik, który może napędzić inflację. Gdyby ropa znacznie potaniała, wyższe stopy mogą nas ominąć.
2: Na razie jednak zmierzamy ku podwyżkom.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
2: Zapraszam na raport sportowy. Dziś o 18:00 w Arenie Toruń oficjalna prezentacja koszykarskiej drużyny Arriva Lotto Twarde Pierniki. Przy okazji zmierzymy się także w sparingowym meczu z Arką Gdynia. Jutro w Bydgoszczy sezon rozpoczynają koszykarki. Przed nami mecz Artego kontra Energa Toruń. Hokeiści Energii Toruń grają w ten weekend 2 mecze. Dziś na wyjeździe z Krakowią, pojutrze na Tortorze z STS-em Sanok. A teraz piłka nożna. Będzie zaskoczenie, zapowiada selekcjoner piłkarskiej kadry Polski Jan Urban przed meczem z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Chce dać szansę każdemu z powołanych.
8: Wydaje mi się, że można i trzeba. Uważam, że wszyscy trenerzy będą starali się spróbować czegoś innego, sprawdzić niektórych zawodników.
2: Mecz o 20:45, a wcześniej o 17:00 nasi siatkarze zagrają w półfinale Mistrzostw Europy ze Słoweńcami.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
2: Warunki biometeo niekorzystne, chmury na niebie, niewykluczone przelotne opady deszczu. Taka jest prognoza pogody na piątkowy wieczór w Toruniu. W nocy słupki rtęci ponownie zjadą do 10 kreski. Sobota ma być jednak cieplejsza niż piątek. Spodziewajmy się, że termometry w Grodzie Kopernika pokażą nawet 18 stopni Celsjusza.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
1: Kolejny raport w Radiu Gra usłyszycie za niecałą godzinę. Także za godzinę nasza radiowa koleżanka Marta usłyszy pewnie coś takiego. To tylko w ramach rozgrzewki, a już teraz na 88,8 Komoda, a później Sylwia Grzeszczak.
3: Radio Gra.

0: Gossip, Move in the Right Direction, czyli ruch w dobrym kierunku. Dziś taki ruch wykona już za chwilę nasza radiowa koleżanka Marta Manerowska i wspólnie z Damianem Kasprzewskim powiedzą sobie sakramentalne tak. My oczywiście mocno trzymamy kciuki, życzymy dużo miłości, udanej uroczystości, no i hucznego weselicha, a przy okazji podpowiadamy, czym jest miłość, jak śpiewająco mogą o tym opowiadać same dzieciaki.
1: Do zakochania jeden krok.
2: Moje serce krwawi i chłopak się nie zjawił i sama w sukni białej przed ołtarzem.
3: To moja koleżanka mnie nauczyła.
4: Do zakochania jeden krok, jeden jedyny krok, nic więcej.
5: Miłość to jest coś takiego, że po prostu się zakochuje w kimś.
6: Na przykład chłopak się zakochuje w dziewczynie.
7: Że idzie na randkę w ciemno albo na biało.
8: Radio Gra. Hity pełne energii.
9: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
9: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 4.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Czyta lektor AI.

0: zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Na grzyby, na piknik na Barbarce. W niedzielę 27 września od 14 do 17 zapraszamy do Osady Leśnej na piknik. W programie grzybowe ciekawostki, warsztaty, rodzinne gry i zabawy, kiermasz rękodzieła i wyrobów lokalnych, a także teatr dla dzieci i muzyka na żywo. Wstęp wolny. Zabierzcie bliskich. Do zobaczenia. Wydarzenie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
4: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Gra.

0: The Black Eyed Peas, Where is the Love? A ci, którzy kochają naukę, eksperymenty, wyjątkowe przedsięwzięcia, no to mogą zacierać ręce, bo już za chwilą naszych sąsiadów Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy wystartuje tegoroczna Noc Naukowców. Tym razem skupimy się na bioróżnorodności.
1: Tematem tegorocznej Nocy Naukowców będzie różnorodność biologiczna. I tak jak mówimy o różnorodności biologicznej, tak różnorodna będzie nasza Noc Naukowców, bo można powiedzieć, że każdy będzie mógł znaleźć tam coś ciekawego dla siebie. Będą warsztaty, będą aktywności, będą obserwacje pod mikroskopami. Będzie można zobaczyć świat mikro, w mikroskali, ale też i w makro. Będą spotkania ze znanymi, bardzo znanymi popularyzatorami nauki, badaczami, naukowcami, właściwie z całej Polski. Zapraszamy Państwa na to bardzo serdecznie, już wspólnie z dziećmi. To jest jedyna okazja, kiedy młyn można zobaczyć nieodpłatnie.
0: Zapraszała Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Brian Adams, Cloud Number 9. Przed kilkoma dniami na toruńskim finale PGE Ekstraligi pogoda spłatała nam figla, ale na jutro zapowiada się piękna, słoneczna aura. I bez problemów powinniśmy poznać nowego, a może starego, mistrza świata na żużlu. Przypomnijmy także, że w miejsce kontuzjowanego Jacka Holdera w Toruniu po raz kolejny w tym sezonie pojawi się Anders Thomsen. Z dziką kartą natomiast pojawi się nasz gość z Bydgoszczy, Maksymilian Pawełczak, a Antoni Kawczyński, nasz toruński junior, wyznaczony będzie jako pierwszy rezerwowy Toruń. A muzycznie do 16 w Radiu gra m.in. Murray Head i duet Dawid Kwiatkowski i Kaja.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
2: A co ten projekt oferuje?
1: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
2: Gdzie dowiem się więcej?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
3: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
4: Wielkie otwarcie. Supermarket na Barbarce. Promocje, okazje i zero zakupów?
5: Jak to zero?
6: Bo najlepszy odpad to ten, który nie powstał. Wpadnij 4 października do supermarketu Szkoły Leśnej na Barbarce. Zagraj, daj się złapać w zakupowe pułapki. Sprawdź, czy potrafisz kupować naprawdę eko. Projekt Ograniczaj, Segreguj, Odzyskuj. Toruń wie, jak postępować z odpadami. Realizowany dzięki wsparciu gminy miasta Toruń.
7: Szanowni klienci, prosimy nie wkładać do koszyka rzeczy, których nie potrzebujecie.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze Ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
10: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

Shakira, Zoo. Dziś mecz polskiej reprezentacji, a jutro finał cyklu Grand Prix w Toruniu i tu warto zaznaczyć, że samochody lepiej zostawić w domu i skorzystać z komunikacji miejskiej. Przy okazji uruchomione będą dodatkowe kursy tramwajów i autobusów, a tramwaje specjalnej linii numer 8 odjeżdżać będą z Alei Solidarności w kierunku Moto Areny przez Odrodzenia i Kraszewskiego o 16:47, 17:07, 17:30. 17:07 i 18:07. Podobnie dodatkowe kursy tramwajów z pętli wschodnia, a ostatni kurs po zawodach z Moto Areny wykona tramwaj linii numer 8 o godzinie 23:00 i obyśmy wracali w dobrym nastroju.

0: gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w sisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
6: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
7: Chciałbym jechać, ale te koszty.
6: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
7: Serio?
6: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
7: Gdzie to znaleźć?
6: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
8: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
9: Prometeusz wraca do Torunia tylko na jeden wieczór. Już 13 października w CKK Jordanki zobacz widowisko, które zachwyciło tysiące widzów w całej Polsce. Spektakularne połączenie tańca, akrobatyki i teatru ożywi jeden z najważniejszych mitów ludzkości. Śpiew na żywo w wykonaniu chóru i solistek nada tej opowieści monumentalny rozmach. Nie zwlekaj, zarezerwuj najlepsze miejsca już dziś. Bilety dostępne na spektaklemyślnikeverest.com.
10: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
9: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
10: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
9: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
10: O, to mi się podoba.
9: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
10: No to jedziemy.
9: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Groe, Oristo, Tubondzi, Inverit.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
15: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
14: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
15: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
14: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
16: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
17: GWM. Go with more.
18: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
19: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Po reklamie.
21: Jest 17 w Radiu Gra, czas na najświeższy raport.
22: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Trwają konsultacje dotyczące mostu zachodniego, który ma połączyć Toruń z Małą Nieszawką. Kolejne spotkania w poniedziałek w Małej Nieszawce oraz we wtorek w Toruniu. To będzie druga runda rozmów o przeprawie. Więcej emocji niż w Toruniu spotkanie urzędników i projektantów z mieszkańcami wywołało w Małej Nieszawce, gdzie przedwczoraj był nasz reporter Artur Stochla.
23: Ta droga według tych wariantów przechodzi w okolicach 50-70 metrów od mojego domu. Hałas, widok znika, ekrany się pojawiają.
3: drzewami zamiast łąki, absolutnie mi się to nie podoba. Już nie mówię o kwestiach w trakcie budowy, co to będzie miało, jaki wpływ na mój dom. No, jestem wyjątkowy w jednej sytuacji, bo naprawdę ta droga przechodzi ode mnie w jednym albo w drugim wariancie, dosłownie w jednym jest gdzieś tam 70 metrów, w drugim może ze 100 metrów.
17: A proszę powiedzieć, bo tak tutaj rozmawiam z mieszkańcami i czy jest w ogóle jakakolwiek opcja, na którą mieszkańcy by przystali?
3: Wydaje mi się tak na logikę i na chłopski rozum naturalnym drogą, miejscem dla tej drogi, gdyby ona się zaczynała na rondzie koło Kastaramy i wtedy w linii prostej ona by szła przez brzeg Wielkiej Nieszawki, nie zahaczając o żadne domy, przez las i przez pola i wchodzi dokładnie w tym miejscu, gdzie jest intencja, żeby weszła.
22: Na stronie Urzędu Miasta Torunia czytamy, że spotkanie miało pokazać rozbieżność w oficjalnej, potwierdzonej wieloletnią korespondencją współpracy między samorządami a deklaracjami władz gminy Wielka Nieszawka. Zdaniem toruńskich urzędników władze gminy na zewnątrz dystansowały się od posiadania wiedzy o konsultowanych wariantach przebiegu trasy mostowej. Temat szczegółowo poruszamy na Gra FM.
19: Wiadomości Radia Gra.
22: Jutro na MotoArenie odbędzie się finałowa runda Speedway Grand Prix. Najlepsi żużlowcy świata powalczą o tytuł mistrza globu. W związku z tym wydarzeniem uruchomione mają być dodatkowe kursy tramwajów i autobusów. Ze szczegółami przychodzi Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
20: Planując podróż komunikacją miejską na MotoArenę, warto wiedzieć, że możemy liczyć na dodatkowe kursy tramwajów linii numer 8, która wyruszy z Alei Solidarności, oraz linii numer 2 z pętli wschodnia. Po zakończeniu zawodów przewidziano liczne kursy powrotne. To ponownie 8, 2, ale też 3 i autobusy ZT5, które jadą w kierunku pętli Olimpijska. Ostatni tramwaj numer 8 odjedzie o 23. MZK podaje, że odjazdy dodatkowych autobusów i tramwajów będą uzależnione od napełnienia pojazdów.
19: Wiadomości ogólnopolskie.
22: A teraz o ponownym uderzeniu sprawców ataku na MyDoctor i kolejnym wycieku danych. Tym razem za cel obrano firmę, która tworzy oprogramowanie Medyk. Serwis Zaufana Trzecia Strona podaje, że może chodzić o dane 5 milionów pacjentów.
23: Do tego ostatniego ataku miało dojść około 22 sierpnia, gdy firmy, które zajmują się danymi medycznymi, dostały już wytyczne, by wzmocnić zabezpieczenia. Ministerstwo potwierdza, że wyciek danych dotyczy odwykowo-psychiatrycznego ośrodka leczniczego w Inowrocławiu. Niewykluczone, że znów na rządowej stronie każdy będzie mógł sprawdzić, czy informacje na jego temat są objęte tym wyciekiem. Na to jednak musi zgodzić się prokuratura.
22: Mówił Michał Dobrołowicz.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
22: Warunki biometeo niekorzystne, niewykluczone przelotne opady deszczu, chmury na niebie. Tak będzie wyglądał wieczór w Toruniu, jeżeli chodzi o pogodę. W nocy słupki rtęci w mieście ponownie zjadą do 10 kreski. Jutro ma być jednak cieplej. Spodziewajmy się, że termometry pokażą nawet 18 stopni Celsjusza. W sobotę na niebie pojawi się także znacznie więcej słońca.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
21: Już po 17. Wiemy, że padło sakramentalne, tak, Marto i Damianie, wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. A na naszej playliście już za chwilę Urszula, później Kaigo, Take Me Back. A fanom Speedwaya przypominam, że o 18 spotkanie w Plazie z Perem Jonsonem i Adrianem Miedzińskim.
19: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: George Ezra Shotgun w Radio Gra. Sezon żużlowy zbliża się ku końcowi. Wystartowały rozgrywki hokejowe, a my czekamy także na początek sezonu naszych koszykarzy. A już dziś prezentacja drużyny przed nowym sezonem połączona ze sparingiem zespołem AMW Arka Gdynia. Początek dzisiaj i to już niebawem, bo o 18:00 w Arenie Toruń. A muzycznie jeszcze w tej godzinie m.in. Katrina and the Waves i Blue Lagoon.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
4: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
5: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
6: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy?
18: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
19: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
20: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
21: Zapraszamy do salonu Toyota Pewne Auto Bednarscy. Łysomice koło Torunia, ulica Gdańska 6.
22: Myślisz sushi? Mówisz Dom Sushi. W Toruniu byliśmy pierwszą restauracją sushi. Dziś obchodzimy 20. urodziny. Świętuj z nami od 21 do 27 września przy Franciszkańskiej 8. Domsushi.pl.
23: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
24: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
25: AI,
24: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
26: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
27: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
28: Po reklamie.
29: To jest.

0: Tina Turner, Foreign Affair w Radio Gra. Dziś miałem przyjemność uczestniczyć w wyjątkowej uroczystości nagrodzenia laureatów akcji Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki 2026. Plebiscyt, którego celem jest nagradzanie najciekawszych, najpiękniejszych, tonących w roślinności ogródków na naszej toruńskiej starówce. Przypomnijmy, to głosowanie przebiegało na portalu Gra.fm, a wygrali na miejscu trzecim Manekin, na miejscu drugim Grande Coffee, a na miejscu pierwszym La Nonna Siciliana z ulicy Łazienne. Jeszcze raz gratulujemy i mam nadzieję, że spotkamy się za rok. W Radio Gra po krótkiej przerwie, Rockset, a później męskie granie orkiestra. Nareszcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: 26 września Książnica Kopernikańska zaprasza na inaugurację nowego cyklu wykładów Dziedzictwo Torunia. Wszystkie pokolenia. Poznawanie i internalizacja dziedzictwa. Tematem pierwszego z nich będzie palimpsest toruński. Architektura, sztuka i pamięć. Miasta w perspektywie heritologicznej. Wygłosi go profesor Michał Pszczółkowski. Początek wydarzenia o godzinie 13. Wstęp wolny. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej i Facebooku Książnicy Kopernikańskiej.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
9: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
10: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
11: Zapraszamy do salonu Toyota Pewne Auto Bednarscy. Łysomice koło Torunia, ulica Gdańska 6.
12: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
13: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
12: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
13: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
12: O, to mi się podoba.
13: I super oferty, i konkursy dla naszej Julki.
12: No to jedziemy.
13: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Duravit, Tres, Stargres, Radaway.
14: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
15: Słuchaj, Marian.
16: No?
15: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
16: Aha.
15: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
16: Ta.
15: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
16: No i co, Barbara, i co?
15: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
16: Ta Mariolka to jest naprawdę...
17: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
18: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
19: O reklamie.
2: Warunki biometeo niekorzystne, niewykluczone przelotne opady deszczu, chmury na niebie. Tak będzie wyglądał wieczór w Toruniu, jeżeli chodzi o pogodę. W nocy słupki rtęci w mieście ponownie zjadą do 10 kreski. Jutro ma być jednak cieplej. Spodziewajmy się, że termometry pokażą nawet 18 stopni Celsjusza. W sobotę na niebie pojawi się także znacznie więcej słońca.
1: To jest Radio Gra.

0: Za chwilę 18 i Marcin Wiśniewski, który tanecznym krokiem przywita już piątkowy wieczór. Mariusz Składanowski, ja dziękuję za 5 ostatnich godzin. Do usłyszenia. Wspaniałego weekendu. Bawcie się dobrze. Także z nami na 88.8.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort, poczuj prowadzenie, poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
3: Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy!
4: Prometeusz wraca do Torunia tylko na jeden wieczór. Już 13 października w CKK Jordanki zobacz widowisko, które zachwyciło tysiące widzów w całej Polsce. Spektakularne połączenie tańca, akrobatyki i teatru ożywi jeden z najważniejszych mitów ludzkości. Śpiew na żywo w wykonaniu chóru i solistek nada tej opowieści monumentalny rozmach. Nie zwlekaj, zarezerwuj najlepsze miejsca już dziś. Bilety dostępne na spektakle-everest.com.
5: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
6: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
7: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
8: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
7: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
8: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
7: Nie bujasz?
8: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
9: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
10: Na grzyby, na piknik na Barbarce. W niedzielę 27 września od 14 do 17 zapraszamy do Osady Leśnej na piknik. W programie grzybowe ciekawostki, warsztaty, rodzinne gry i zabawy, kiermasz rękodzieła i wyrobów lokalnych, a także teatr dla dzieci i muzyka na żywo. Wstęp wolny. Zabierzcie bliskich. Do zobaczenia. Wydarzenie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
11: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
12: Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Toruniu. Ulica Szosa Lubicka 111.
13: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAF za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl. O reklamie.
0: Piątkowe popołudnie, 18 w Toruniu, to czas na kolejne i ostatnie dzisiejsze wiadomości z kraju, ze świata.
14: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Czy dojdzie do konsolidacji Szpitala Miejskiego w Toruniu, Miejskiej Przychodni Specjalistycznej i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego? Miasto argumentuje, że połączenie poprawi sytuację finansową placówek.
15: Myślę, że tutaj nie możemy mówić o stracie. Pracujemy wówczas w jednej instytucji i tak naprawdę wszystkie zamówienia publiczne, które można dokonywać, obejmują wszystkie szpitale. Sam zakup leków, który jest bardzo, bardzo drogi, jeżeli kupujemy to w większej ilości, mamy to również taniej. Jeżeli chodzi o konsolidację, nie możemy się obawiać straty stanowisk pracy, ponieważ tak naprawdę wszystkie miejsca, które w tej chwili są zajęte przez pracowników, nie zmieniają się. Tak naprawdę możemy tylko mówić o tym, że administracja, która zajmuje się wszystkimi podmiotami, może znajdować się w jednym miejscu.
14: Mówiła Anna Szytniewska, wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Rodziny, radna KO.
1: Wiadomości Radia Gra.
14: Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego postanowił doinwestować w bezpieczeństwo na kolei. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
16: Chodzi o nowoczesne systemy łączności w pociągach. Dzięki nim komunikacja między maszynistą a dyżurnym ruchu ma być niezawodna. Urząd Marszałkowski podaje, że inwestycja zwiększa bezpieczeństwo i dostosowuje regionalny tabor do współczesnych standardów funkcjonowania kolei. Koszt inwestycji to blisko 2 miliony złotych. Zamontowano w sumie 20 wielosystemowych radiotelefonów w 10 pojazdach.
14: Obecnie samorząd województwa ma do dyspozycji 33 pociągi.
1: To są wiadomości Radia Gra.
14: Nasze miasto kupi sztuczną choinkę z energooszczędnym oświetleniem i ozdobami nawiązującymi do lokalnych symboli. Magistrat przygotowuje się już do świąt.
17: Nie chcemy powiększać śladu węglowego Torunia. Nie będziemy musieli wycinać kolejnego dużego świerku. To jest pierwszy i koronny argument, czyli odpowiedzialność za planetę, czyli ekologia. A drugi to ekonomia. Dotychczasowe koszta związane z transportem, ustrojem świetlnym, który też już musicie Państwo wiedzieć, był wiekowy, bo wykorzystywano od 18 lat. Zmieniły się technologie. Będziemy mieli niższe koszta związane z jej eksploatacją. Więc no tak, jeżeli wydamy tyle, ile założył prezydent, czyli 150 tysięcy, ale z postępowania już wiemy, że to będzie troszkę mniej, około 130, bodaj 6 tysięcy, no to podzielimy to na 10 lat, no mamy odpowiedź, ile ona kosztuje. Rocznie obsługa tej choinki dotychczasowej kosztowała powyżej 20 tysięcy złotych, tak? Czyli sam transport tego drzewka trzeba było zamawiać dość potężny, no to były koszta. Teraz one zostaną zredukowane.
14: Mówił Łukasz Drygalski, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta. Czeka nas kolejna dość zimna noc. Spodziewajmy się, że jutro poranku słupki rtęci zjadą do 10 kreski. Po pochmurnym, deszczowym i chłodnym piątku czeka nas cieplejsza sobota z przyjaśnieniami. Jutro nie powinno padać. W niedzielę termometry mogą z kolei pokazać nawet 20 stopni Celsjusza.
18: Osiemnasta przekroczona, więc oficjalnie tu i teraz chyba mogę ogłaszać początek toruńskiego weekendu. Kłaniam się, dzień dobry, witajcie z pełną mocą na piątek. Piąteczek, gramy dla was ostatni dzień lata, chociaż no, od kilku dni mamy już oficjalną jesień, a później Dedianki. Marcin Misiecki, czołem, witajcie.

0: Soler w Radio Gra. To są hity pełne energii. Dokładnie 10 minut i 49 sekund wystarczyło nam, mieszkańcom Torunia, żeby odebrać 4000 wejściówek na strefę kibica, która za tydzień pojawi się w kujawsko-pomorskiej Arenie Toruń. Będziemy oglądali finał PG Ekstraligi. Dzisiaj ostatni tysiak był do odbioru fizycznie tych wejściówek w punktach informacyjnych Urzędu Miasta. No i mam nadzieję, że ta sztuka wam się udała. My też tam będziemy ze specjalną strefą Radia Gra. Będziemy mieli dla was specjalny program prowadzony na żywo również z areny. Już teraz podkręcamy te emocje. Chociaż o żużlu dzisiaj jeszcze będzie, bo przecież jutro Grand Prix, prawda? I to też się będzie działo. U nas Kongsy za chwilę w Radio Gra, później Piersi i Bałkanica.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Toruniu. Ulica Szosa Lubicka 111.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime.

0: Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i koców dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na chkometa.pl.
3: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUVy Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Po reklamie.
8: To jest

0: Po oszukiwaniu fajnych opcji na wieczór w Toruniu polecamy wam ostatni weekend, taki Let's Dance, dosłownie i przenośni Laby przy Zani Towarzyskiej, która dzisiaj zaprasza na imprezę pożegnalną w piątek i jutro ten ostatni akt tego sezonu letniego, wakacyjnego troszkę, chociaż już rzeczywiście już dawno po wakacjach. No ale Laba zaprasza, ostatni weekend sezonu to właśnie dziś i jutro. Dwa ostatnie muzyczne, taneczne akcenty. Bawcie się dobrze, przyjemności, polecamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: jest Nowa Margareta, to jest Radio Gra w piątkowe popołudnie. Chociaż, no cóż, dwa ostatnie dni w pogodzie raczej nie świadczą o tym, że idzie lepsze w pogodzie w aurze. To ja ufam synoptykom, którzy obiecali, że będzie więcej słońca. Od niedzieli na przykład w Toruniu, jutro też już ma być lepiej. Trzymamy się tego. Sprawdzamy też pogodę za chwilę na najbliższe godziny.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Prometeusz wraca do Torunia tylko na jeden wieczór. Już 13 października w CKK Jordanki zobacz widowisko, które zachwyciło tysiące widzów w całej Polsce. Spektakularne połączenie tańca, akrobatyki i teatru ożywi jeden z najważniejszych mitów ludzkości. Śpiew na żywo w wykonaniu chóru i solistek nada tej opowieści monumentalny rozmach. Nie zwlekaj, zarezerwuj najlepsze miejsca już dziś. Bilety dostępne na spektakle-everest.com.
6: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
5: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
6: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
5: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
6: O, to mi się podoba.
5: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
6: No to jedziemy.
5: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Paradyż, Atrium, Cludi, DRE.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
18: Myślisz sushi? Mówisz Dom Sushi. W Toruniu byliśmy pierwszą restauracją sushi. Dziś obchodzimy 20 urodziny. Świętuj z nami od 21 do 27 września przy Franciszkańskiej 8. Domsushi.pl.
19: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
12: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
2: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
12: Spotkajmy się w Biedrze. Po reklamie.
16: Czeka nas kolejna dość zimna noc. Spodziewajmy się, że jutro poranku słupki rtęci zjadą do 10 kreski. Po pochmurnym, deszczowym i chłodnym piątku czeka nas cieplejsza sobota z przyjaśnieniami. Jutro nie powinno padać. W niedzielę termometry mogą z kolei pokazać nawet 20 stopni Celsjusza.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: To taki muzyczny powiew lata, chociaż w pogodzie, składzie ma się zgadzać jeszcze 21-22 stopnie na początku przyszłego tygodnia w Toruniu. To niezły wynik, trzeba powiedzieć. Zważywszy na to, co ostatnio dostaliśmy od aury. No dobra, teraz o nocy naukowców, bo ta do 22 dzisiaj trwa przy Młynie Wiedzy. Bioróżnorodność to leitmotiv, hasło przewodnie. Są goście, są eksperymenty, są gwiazdy. Ta impreza trwa od 16, więc no powoli będziemy finiszować, ale być może jeszcze na jakieś fajne akcenty naukowo-popularne się załapiecie. To w Młynie Wiedzy tuż nieopodal naszej siedziby. Pozdrawiamy, polecamy wszystkich, którzy w tej chwili już tam są albo jeszcze zamierzają dołączać.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
7: Torimpex. Tani weekend od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 17,99 kg. Dynia złoty 99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
8: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
9: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Dużo dobrego.
13: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: Po reklamie.

0: cea mai ai superstar Valdigrător, nie kto jak to, ale mamy jedną super gwiazdę, piłkarską gwiazdę, pana Roberta, który dzisiaj w roli kapitana, mam nadzieję, że zagra. Bośnia na początek, w Lidze Narodów, 4 spotkania, to będzie niezły maraton. No takiego dawno już nasza kadra nie miała. Jak sobie to poukładamy, czy poradzimy sobie, no to jest pytanie. Gramy za 3 dni ze Szwecją, słuchajcie, no kto jak to, ale to właśnie przez Szwedów nie pojechaliśmy na mundial ostatni, prawda? To oni nas wyeliminowali w tych barażach, więc trzeba będzie nadrabiać zaległości. Później Rumunia i Bośnia, tak wygląda ten plan na najbliższe 4 spotkania. Dziś pierwszy akcent o 20:45 gramy u siebie z Bośnią i Hercegowiną.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
4: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit.
6: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
5: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
7: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.

0: Siem, to Trance Army Van Buren, inna gwiazda światowego trance'u, która wraca trochę do korzeni. Błąkał się ten nasz biedny Tiesto po różnych gatunkach muzycznych. Nie zawsze ostatnimi czasy wychodziło to najlepiej, ale wraca do korzeni. Słuchajcie, Tiesto i koncert po 2004 roku, kiedy to po raz pierwszy zagrał to wydarzenie w Polsce. Wraca w czerwcu 19 w Warszawie na Legii. Tiesto i koncert 2026. Słuchajcie, bilety wyprzedały się błyskawicznie. Jest szansa więc na drugi koncert, co na razie jest w fazie rozważań organizatorów, no oczywiście managementu samego DJ-a Tiesto. Czekamy więc na informacje, bo na pierwszy będzie ciężko się załapać.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci.

0: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
1: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.

0: delikatesach centrum.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
0: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

To jest show See Won't Forget You w Radio Gra. Już jutro na Motorenie poznamy indywidualnego mistrza świata na żużlu. No i tutaj człowiek ma dylematy, kibice w Toruniu pewnie też mają dylematy, bo czy...

0: Wiadomo, z jednej strony chcielibyśmy, żeby to Polak po raz kolejny został mistrzem świata, mowa o Bartku Zmarzliku, ale też, no, nasz kapitan, El Capitano, czyli Robert Lambert Lambo jutro ma historyczną szansę na to, żeby zostać po raz pierwszy mistrzem świata na swoim domowym torze. No i szczerze mówiąc, jakoś moje toruńskie kibicowskie serce skłania się do tej drugiej opcji. Bartek swoje wygrał, żeby nie było wątpliwości. No, Lambo, no wiadomo, byłoby pięknie mieć w drużynie mistrza świata, prawda? Wszystko jutro wieczorem będzie jasne. Trzymamy kciuki zresztą za obu rajderów.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
7: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
16: Media Expert, taniej masz.
17: Po reklamie.

Joana Delon. ATB w Radio Gra, jak wielokrotnie podkreślał, kocha polską publiczność chyba najbardziej na świecie. No i co więcej, w Toruniu także bywał. Pamiętacie? Występy ATB'ego w legendarnym Central Parku. Tak, tak, działo się. Tego numeru też tam nie brakowało wówczas. My zmieniamy klimat za chwilę. U nas Wiktor Dyduła, a później Redbox for America. Radio

0: Powoli kończymy wrzesień, ale październik w Toruniu zapowiada się koncertowo bardzo mocno, na bogato. Startuje ta jesienna ofensywa. Będzie Micromusic, będzie Artur Rojek, będzie Krzysztof Cugowski. Będzie też, no właśnie, będą urodziny zespołu Manchester 1 października w czwartek w Lizardzie. Będzie urodzinowo, 20-lecie, pośpiewamy największe przeboje. A właśnie, a propos przebojów, AC/DC Tribute, koncert w wykonaniu czterech szmerów, to w niedzielę wieczorem, także w Lizardzie. Warto wpaść dla fanów AC/DC, pozycja obowiązkowa.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę, a tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

Radio Gra. Hity pełne energii. Radio Gra. Hity pełne energii.